0: Panie pośle, może mi się pan przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję. Aha.
2: W Rock Radio powstanie na weekend. Hell
3: yeah! No dzień dobry, droga słuchalności. Oficjalnie mamy weekend. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja, kłaniam się w pas. Dzień dobry, zapraszam wszystkich na powstanie na weekend, czyli takie nasze małe podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy wspólnie o poranku w minionym już tygodniu. Nic straconego, moi drodzy, zróbcie sobie kawę, wywalcie nogi na kanapę, no jeśli oczywiście możecie, i delektujcie się najlepszą klasyką rocka w Rock Radio. Dzień dobry, aż do godziny 10. Lecimy.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Teraz w Powstaniu Rock Radia kolejny dowód na to, że Polska ma wyjątkowo łebskich obywateli. 35-letni rodak wpadł na genialny pomysł i przy pałacu Zwicka, wiem, wspaniały akcent, w niemieckim Dreźnie postanowił złowić sobie rybkę. No, jak się domyślacie, był po kilku ładnych głębszych. No i takie połowy legalne nie są, przez co został zatrzymany przez tamtejsze służby. No, może po prostu zapomniał sprawdzić, jak będzie po niemiecku rybka lubi pływać.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Hell yeah! I could stay awake just to hear.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: A teraz w Powstaniu Rock Radia, szanowni państwo, polski Rupert Murdoch, czyli Tomasz Sakiewicz, który no znowu każe wszystkim podtrzymać piwo. Prezes i redaktor naczelny telewizji o nazwie zaczynającej się na re, a kończącej na publika, zapowiedział, uwaga, uwaga, uruchomienie własnej sieci komórkowej. Coś czuję, że będzie z niej można korzystać tylko przykładając telefon do prawego ucha.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
1: Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Powstanie na weekend trwa i trwa. Mać, Kajetan Kajtoruszczyk wciąż z wami na posterunku. No i zapraszam na kolejną dawkę najlepszych smaczków z minionego już tygodnia, które królowały na naszej antenie w powstaniu Rock Radia o poranku. Nawet jeśli tydzień was dojechał, spokojnie, z nami niczego nie przegapicie i to z najlepszą klasyką rocka w tle. Dzień dobry.
3: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu ludzkich płodów. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Po ponad 30 latach do Łomży znów jeżdżą pociągi pasażerskie.
1: Newsy Rock Radia.
3: Miriam Lipińska. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w więzieniu. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na należącej wcześniej do kobiety posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
4: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
5: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
4: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
3: Uwaga na ulewy i burze. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed nimi obowiązują niemal wszędzie, poza południem Polski. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
6: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
5: Dokładnie.
6: Ludzie machają, uśmiechają się.
7: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci wobec tego, że są queer i nie wstydzą się, więc moim zdaniem to już idzie na lepsze.
3: Mówili uczestnicy jubileuszowej parady. W życie weszła wakacyjna korekta kolejowego rozkładu jazdy. Zadowolenia nie kryją mieszkańcy Łomży, bo do miasta już wczoraj po 33 latach znów przyjechał pociąg pasażerski.
8: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
9: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
3: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą wozić pasażerów z Łomży do Ostrołęki, Olsztyna i Białegostoku.
1: Pogoda.
3: Dziś na niebie nadal przewaga chmur, do tego przelotny deszcz i burze w niemal całym kraju. A na termometrach maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, przez 17 w centrum, do 19 miejscami na południu.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: A teraz, moi drodzy, zapraszam was na szybką wycieczkę do Holandii. Spokojnie, nie trzeba zabierać zapalniczek, no bo podobno, słuchajcie, ruszyła tam pierwsza na świecie farma bez zwierząt. Zamiast tradycyjnej hodowli na terenie gospodarstwa w prowincji Zuid-Holland, jeśli to oczywiście dobrze wymawiam, postawiono tak zwane bioreaktory, w których z komórek pobranych od krów, ale bez ich uboju tradycyjnego, hodowane jest prawdziwe mięso. Twórcy zapewniają, że smak i tekstura są identyczne jak mięso, które znamy dziś, co ma być prawdziwą rewolucją na całym świecie. No i moim zdaniem będzie. Problem spożywania mięsa sam się po prostu rozwiąże. Mięso będzie dla bogatych.
0: Powstanie Rock Radia.
1: Dzień dobry, życzy pan sobie steka? Nie, dziękuję. Wie pan co, mam kredyt. Także wystarczy kalafior. Nie, a tak na serio, to może faktycznie stoimy na skraju rewolucji. Ja akurat empatii często mam dużo więcej do zwierząt niż do ludzi, więc trzymam kciuki.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Zgodnie z obietnicą, kochani, przenosimy się do największego cyrku na świecie, czyli do Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa, czyli pan cymbał Siergiej Szojgu, pochwalił się niedawno, że kiedy był jeszcze ministrem obrony, to pozwolił swoim żołnierzom na lepszą higienę. No, faktycznie, jest się czym chwalić. Żołnierze mogą podobno teraz częściej się myć i zmieniać bieliznę, to nie jest żart, oraz, uwaga, dokonał historycznej zmiany słynnych onuc na skarpetki. No, czyli dlatego im ta wojna nie idzie. Nie byli po prostu szkoleni na walkę w trudnych warunkach.

0: Coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: W Rock Radiu. Powstanie na weekend.
3: Hell yeah. Byliście zabiegani jak konie na westernach w tym tygodniu, przez co umknęły wam najważniejsze newsy i absurdy? Nic straconego. Wystarczy odpalić Powstanie na weekend, czyli takie nasze małe resume, to z francuskiego, tego o czym rozmawialiśmy przez cały tydzień o poranku w Powstaniu Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się. Lecimy dalej. Dzień dobry.
4: Burzowo w niemal całym kraju są alerty. Lewica zawalczy o wspólne rozliczanie podatków dla par jednopłciowych. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na kolei.
2: Newsy Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. 11 regionów z ostrzeżeniami przed burzami. Alerty nie dotyczą tylko południowych województw. We wszystkich pozostałych grzmieć może do późnego wieczora. A burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 25 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Jest 3-miesięczny areszt dla 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o sprawę znalezionych na należącej do niej wcześniej posesji w Lutoryżu szczątków ponad 30 ludzkich płodów. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucania niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej do 12 lat więzienia, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
5: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobór prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień.
4: Na działce znaleziono dotąd 32 ludzkie płody, ale przekopywanie 5-arowego terenu jeszcze trwa. Szczątki znaleźli podczas prac ziemnych nowi właściciele nieruchomości. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami resortu finansów.
6: Przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: Wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. A dziś wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. To m.in. wielkie powroty. Po 33 latach pociągi znów dojeżdżają do Łomży. Składy wróciły też po 20 latach na pomorską linię między Somonimem a Kartuzami. Wracają także połączenia nad Bałtyk, realizowane przez Polregio.
2: Pogoda.
4: Burze możliwe wszędzie poza południem kraju, do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami. A na termometrach od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Na pewno słyszeliście, że w niedzielę, 14 czerwca, Donald Trump będzie świętował swoje 80. urodziny. To znaczy oficjalnie chodzi o Dzień Flagi i 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale tak się akurat składa, że to też jego urodziny. No i ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii, bo przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki MMA, na którą pomarańczowy prezydent zaprosił wiele osób, w tym naszego prezydenta Karola Nawrockiego. Podobno przygotowania do wizyty już trwają. No, czyli umiejętności z młodych lat naszego prezydenta wreszcie się przydadzą.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Tymczasem, nie wiem czy już słyszeliście, ale naszą finalistkę French Open, Maję Chwalińską, czekała niemała niespodzianka po powrocie do Polski. Tenisistka otrzymała stypendium od ministra sportu. No, dzięki Bogu, że nasi sportowcy mają lepszy refleks niż nasze władze.
0: Powstanie na weekend w Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński. Melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie genialne numery Survivor, The Beatles i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Prezydent z wizytą w USA na urodzinach Donalda Trumpa. W weekend paliwa nieco droższe niż w piątek. Zajrzymy też na festiwal Śląskie Smaki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Prezydent Karol Nawrocki jest już w USA, gdzie poleciał na uroczyste świętowanie 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin Donalda Trumpa. Dziś weźmie udział w organizowanej z tych okazji w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki. Będzie też bezpośrednia rozmowa prezydentów USA i Polski. W planach również spotkanie Karola Nawrockiego na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Tunem, i spotkanie z Polonią. A przy okazji wizyty prezydenta za oceanem szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaapelował do Karola Nawrockiego w sprawie Zbigniewa Ziobry.
3: Prosimy pana prezydenta, żeby się upomniał o Zbiega sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu i azylantem na Węgrzech, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Ziobro po zmianie władzy na Węgrzech uciekł do USA. Tymczasem polska prokuratura chce postawić mu zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Teraz przypomnienie, za ile dziś zatankujemy. I tak benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, a olej napędowy 6,40 zł za litr. Mechanizm cen maksymalnych, a także niższa akcyza i VAT na paliwa zostanie z nami do końca czerwca. Premier już zapowiedział, że latem rząd odejdzie od pakietu paliwowego CPN. Śląskie jedzenie ugotowane na różne sposoby. Dziś 20. Festiwal Śląskie Smaki, a w jego trakcie pokazy gotowania na żywo, prezentacje najlepszych restauracji, jarmark produktów regionalnych, a także bitwa smaków, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
4: Drużyny pozwalają sobie na puszczenie wodzy fantazji, jeżeli chodzi o przyrządzanie potraw regionalnych. Rzeczywiście bazujemy na tradycyjnych składnikach, ale to są dekonstrukcje śląskiej wodziągi, tego jestem bardzo ciekawa. To jest również sporo żurów na różne sposoby.
2: Festiwal Śląskie Smaki w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie.
0: Pogoda.
2: Dziś chłodno, na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego przeważnie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i burze w niemal całym kraju poza południem.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Piękny przekaz jest ukryty w tym kawałku. Zresztą nawet nie jest do końca tak ukryty, bo jest powiedziane wprost nawet w tytule tego numeru. Listen to the music, czyli słuchaj muzyki. The Doobie Brothers, jest rock radio, jest klasyka rocka. No i właśnie, my tutaj słuchamy tej klasyki rocka. A że życie potrafi też sprawiać różne niespodzianki, tak jak w meczu Australia i Turcja, tak samo potrafi sprawić niespodzianki w kwestii płyty tygodnia. Otóż na Facebooku Rock Radio od piątkowego wieczoru toczy się głosowanie na dwie jak zwykle ciekawe propozycje. Są to Linkin Park i Hybrid Theory oraz debiutancka płyta Rage Against the Machine, zatytułowana tak jak zresztą zespół. No i co ciekawe, wczoraj to Rage popularni prowadzili, ale dzisiaj sytuacja się już, widzę, odwróciła. Prawie 100 głosów różnicy na rzecz Linkin Park i Hybrid Theory, czyli też ich debiutanckiej płyty. Przypominam, że to głosowanie na płytę tygodnia trwa do godziny 12. Do tej pory można oddawać swoje bardzo cenne głosy. No a dziś po 20 posłuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które dla Was będę miał wielką przyjemność przygotować. Zatem zapraszam Was na Facebooka Rock Radia. Jeśli już zagłosowaliście, to namówcie też innych do wspólnej zabawy, bo o to w tym wszystkim przecież chodzi. A my teraz wracamy do klasyki rocka. The Cure i Friday I'm in Love. Piękne. Na niedzielę. Idealnie.

Nie ma to jak piosenki o piątkowej miłości w niedzielę, no bo przecież w niedzielę też można wyrażać tę miłość między innymi do klasyki rocka The Cure i Friday I'm in Love w Rock Radio. Natomiast za chwilę oddział zamknięty opowie o miłości do pewnej Andzi, chociaż dobrze wiemy, że tam pewnej litery zabrakło. Zostańcie z Rock Radio.

Walk On, czyli zespół YouTube w Rock Radio, kawałek pochodzący z 2002 roku, to znaczy jako singiel został wtedy wydany, natomiast pojawił się on już no nieco wcześniej, bo w roku 2000 na płycie All That You Can't Leave Behind, którą zresztą rozpoczynał inny hicior z tej płyty, czyli Beautiful Day, a kawałek dotyczy pewnej bojowniczki o wolność, opozycję

pianistki z Birmy Aung San Suu Kyi. Chociaż nie wiem, czy na Birmę współcześnie nie mówi się Mianma. No ale niezależnie od tego nazewnictwa, my ruszamy dalej i powiem wam tak. Ten mundial, choć zapowiadał się na dosyć nudny, na razie sprawia naprawdę niezłe niespodzianki. Pozdrawiam wszystkich tych w ogóle, którzy są niewyspani, którzy oglądają te mecze jak maniacy. Doskonale was rozumiem i podziwiam, że macie na to czas. Natomiast no, dzisiejszy mecz, który można było o 6 sobie łaskawie włączyć, czyli Australia i Turcja, no to było coś naprawdę. Australijczycy pokazali charakter, pokonali Turków napakowanych gwiazdami 2-0. No a wcześniej też niespodzianką był mecz Brazylii z Marokiem. 1-1. Kto by się spodziewał, można by powiedzieć, no ale Maroko przecież na ostatnich mistrzostwach świata zdobyło trzecie miejsce, o ile dobrze pamiętam, a przynajmniej dotarło do strefy medalowej. No, takie rzeczy się dzieją. Ciekawe, co jeszcze będzie. Szkoda, że naszych tam nie ma, ale są inne biało-czerwone drużyny, bo Japonia na przykład, Turcja wspomniana, ewentualnie Tunezja. Można jeszcze w paru wybierać. A my teraz wracamy do klasyki rocka. Led Zeppelin i All My Love. Piękny kawałek o miłości teraz w Rock Radio.

0: Rock Radio pojawiła się najprawdziwsza legenda, czyli Manam z Korą legendarną na wokalu Cykady na Cykladach. Kawałek, który do dziś jest chętnie coverowany przez młodych, aspirujących artystów i bardzo dobrze, bo trzeba właśnie o takich numerach pamiętać. Tak samo jak o pewnym hiciorze Badzi z roku 80. Jego usłyszycie za chwilę, także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, po 11:00 wasze głośniki opanuje klasyka rocka od Blondie z roku 80. A teraz czas na newsy.
2: Mocno popada i zagrzmi burza dziś w niemal całym kraju. Iran o porozumieniu pokojowym ze Stanami Zjednoczonymi. Sprawdzimy też, jakie finansowe zabezpieczenie mają Polacy.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Synoptycy znów ostrzegają przed burzami. Wydali alerty dla 11 województw. Nie dotyczą tylko południa kraju. Tomasz Węska.
3: Miejscami może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr może w porywach rozwijać 75 km na godzinę, co oznacza, że warto zabezpieczyć lżejsze przedmioty, a kierowcy powinni uważać na uderzenia boczne. Punktowo może wystąpić grad. Do tego na części Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wezbraniami wód. Rzeki, zwłaszcza przepływające przez obszary zabudowane, mogą w wyniku nagłych opadów szybko osiągnąć stany ostrzegawcze, a miejscami rozlać się, powodując przesiąki i podtopienia. Ostrzeżenia hydrologiczne obowiązują do 21:00, burzowe 2 godziny dłużej.
2: Ostateczna decyzja Iranu w sprawie ramowego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi jest nadal rozważana, poinformowała irańska agencja Fars. Tymczasem prezydent USA Donald Trump, a także pakistański mediator zapowiedzieli na dziś podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie. Dziś Światowy Dzień Krwiodawcy. Apele o oddawanie krwi wracają regularnie, m.in. w wakacje. Krew jest niezbędna, m.in. przy zaawansowanych zabiegach chirurgicznych czy do ratowania ofiar wypadków. Nie da się jej niczym zastąpić, mówi Michał Szostak, kierownik działu dawców Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.
4: Niestety jeszcze nikt nie jest w stanie wymyślić zamiennika, który mógłby zastąpić ten cenny dar życia, jakim jest ludzka krew, którą każdy z nas ma w sobie.
2: Dawcą krwi może zostać każda osoba, która ma od 18 do 65 lat i cieszy się dobrym zdrowiem. I na koniec jeszcze o naszych finansowych poduszkach. Co czwarty Polak, gdyby stracił główne źródło dochodów, byłby w stanie utrzymać się z oszczędności maksymalnie przez 3 miesiące. Rezerwy wystarczające na 3 do 6 miesięcy ma 18%, a takie, które wystarczą na pół roku do maksymalnie roku, 13%. Ale jednocześnie 14% respondentów w badaniu Santander Consumer Banku stwierdziło, że nie ma żadnych oszczędności.

0: Pogoda.
1: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, do tego w większości regionów możliwe burze, a na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Instagrama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Aerosmith i legendarny kawałek z roku 92, czyli Crying, piękna ballada. A jaki do tego powstał teledysk, och, to pamiętają wszyscy ci, którzy mieli dostęp do MTV w tamtej dekadzie. Zresztą później też jeszcze dało się oglądać teledyski i słuchać tam muzyki, no ale później to wiadomo, co się stało z MTV i nie tylko z tą stacją muzyczną. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. My możemy teraz nieco wybiec w przyszłość, ponieważ po godzinie 15 zabawa będzie tutaj kontynuowana. Wtedy zmieni mnie Kuba Kaleta, który poprowadzi dla Was jak co weekend audycję Rock Radio Poleca na wynos. I w niej będzie Wam na wynos rozdawał na przykład książki, które są bardzo ciekawe, które to też podpadają pod takie kategorie jak kryminał, thriller, ale i nie tylko. Przyda Wam się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, kiedy Kuba będzie Wam zadawał pytania. Należy odpowiadać właśnie poprawnie na ten adres. A jakie dzisiaj będzie miał dla Was książki, no to możecie już teraz sprawdzić na Facebooku oraz Instagramie Rock Radia. Możecie sobie coś upolować, jeśli chcecie, wypatrzyć coś. To wszystko jest oczywiście w naszych social mediach, a my lecimy teraz dalej z The Kinks, You Really Got Me.

wszystko, ale jakże treściwie to The Kinks, You Really Got Me w Rock Radio, a warto też sobie sprawdzić wersję nagraną przez zespół Van Halen. No, ta jest też porywająca i brzmi nieco mocniej, no ale wiadomo, że w latach 60. to jeszcze te przestery tak mocno nie były eksplorowane. W każdym razie, jeśli chodzi o te przestery, to na pewno ekspertami w tym są panowie z Judas Priest czy AC/DC, a ich usłyszycie już za moment, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

No i zostaliśmy rażeni piorunem i elektrycznością. AC/DC Thunderstruck w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Słuchajcie, za 32 minuty już będzie 12 i wtedy też zakończy się głosowanie na płytę tygodnia na Facebooku Rock Radia. Tam jak zwykle przygotowaliśmy dla Was post z dwoma okładkami płyt. No i jednej z tych płyt dzisiaj posłuchamy po godzinie 20 w całości. Ale najpierw trzeba to wybrać, a nasze propozycje na ten weekend to Hybrid Theory zespołu Linkin Park i debiutancka płyta Rage Against the Machine zatytułowana po prostu Rage Against the Machine. Zresztą obie płyty to są debiuty obu ekip. No i na ten moment głosy układają się w taki sposób, że jest 510 do 420 na korzyść Linkin Park, ale jeszcze przez te pół godziny ponad może się trochę zmienić. Zatem zapraszam na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Namówcie też innych do wspólnej zabawy i koniecznie bądźcie dziś po 20, żeby posłuchać całości jednej z tych płyt z różnymi

Ach, nie ma to jak sobie przypomnieć świetne lata 80. w wykonaniu pana Roberta Palmera. Jego Addicted to Love to jest coś, co naprawdę robi genialną robotę podczas tego niedzielnego przedpołudnia. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i za chwilę jeszcze więcej jej usłyszycie od Toma Pettiego, Nirwany i nie tylko, więc pozostańcie z Rock Radiem.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Już mamy samo południe, czyli 12 w niedzielę. Rysiek Brzeziński dalej z wami, a z nami są Bob Marley, Black Sabbath i nie tylko, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Areszt dla patomorfolożki po znalezieniu szczątków ludzkich płodów. Rządowy program Wakacje z wojskiem nie narzeka na brak chętnych. A na koniec Białystok, który przypomina swoją żydowską historię.
0: Newsy Rock Radia.
2: Miriam Lipińska, patomorfolożka i była właścicielka działki w Lutoryżu pod Rzeszowem, najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Po tym jak podczas prac ziemnych odkopano tam szczątki kilkudziesięciu ludzkich płodów, kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów.
2: Kobiecie grozi 12 lat więzienia. Skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Duże zainteresowanie programem Wakacje z wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
5: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt. I rekruterzy z WCR-a kontaktują się z nim, zapraszają, umawiają go na badania psychologiczne, badania lekarskie.
2: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań. Program jest skierowany głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Koncerty muzyki żydowskiej, warsztaty, spacery oraz wykłady o historii. W Białymstoku rusza 19. Festiwal Kultury Żydowskiej Zachor. Ma przypominać i podtrzymywać żydowską tradycję w Białymstoku, gdzie przed II wojną światową żyło około 50 tysięcy Żydów. Impreza potrwa do środy.
0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
2: Na niebie przewaga chmur i tylko niewielkie przejaśnienia. Wszędzie możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Klasyka rocka. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

No Doubt, It's My Life. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, chociaż to, trzeba powiedzieć, był kawałek raczej taki synth-popowy w oryginale w latach 80. napisany, nagrany przez grupę Tok Tok. W każdym razie my wiemy, co dzisiaj posłuchamy, czego posłuchamy dzisiaj po godzinie 20. Otóż będzie to płyta tygodnia, jak wiadomo. Na Facebooku Rock Radia ją wybraliście. No i siłą, no zdecydowaną siłą, prawie 100 głosów różnicy wygrywa Linkin Park i Hybrid Theory, czyli debiut tej formacji amerykańskiej, która na swoim koncie właśnie już wtedy miała takie hiciory jak Paper Cut, One Step Closer, Crawling czy In The End. Naprawdę dużo, dużo dobrego dzisiaj będziemy sobie słuchać wieczorem. Będą też ciekawostki, które dla Was przygotuję na temat tego debiutu Linkin Park. Także polecam być oczywiście z nami wieczorem. Później też będą rozmowy z niezłymi gośćmi, ale żyjmy teraz tym, co mamy teraz. Genesis, Jesus He Knows Me, słowo na niedzielę w Rock Radio.

Niedawno w Toronto przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną śpiewała hymn Kanady, a teraz zaśpiewała w Rock Radio. Taka to jest właśnie magia klasyki rocka. Alanis Morissette i Thank You. Thank You na pewno też by chciał powiedzieć Geezer Butler, który niedawno w jednym z wywiadów wspominał, dzięki komu w ogóle zapragnął grać na basie. No bo wiadomo, jak to jest z tym instrumentem. Wszyscy chcą najpierw grać na gitarze, każdy chce imponować dziewczynom, ale i nie tylko zresztą. Każdy chce grać fajne riffy, no ale o basie to myśli się na samym końcu. A Geezer Butler opowiedział, jak pewnego razu w Birmingham, czy tam w okolicy Birmingham, wybrał się na koncert zespołu Cream. No i to właśnie Jack Bruce, czyli basista zespołu, wydziwiał takie rzeczy na tym instrumencie, dzięki czemu Geezer Butler powiedział, to chce robić, chce grać na basie. Widzicie, jak jeden koncert potrafi zmienić nie tylko historię jednego życia, ale w ogóle i całego gatunku, bo to przecież od Geezera Butlera zaczął się cały

ten pochód, jeżeli chodzi o Black Sabbath i ich heavy metal, to Geezer Butler sobie jamował na basie do Planet Gustawa Holsta, szczególnie do utworu Mars. No i to na jego podstawie powstał właśnie numer pod tytułem Black Sabbath z pierwszej płyty zespołu Black Sabbath. Takie rzeczy właśnie mogą dać komuś do myślenia. Warto chodzić na koncerty, warto słuchać innych, warto też słuchać Doorsów. Light My Fire, teraz w Rock Radio.

Bardzo przyjemna nazwa tego zespołu, L4. Tak, przyjemne są konotacje. Super para, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A już za chwilę posłuchamy sobie Jamu, Angry Kid Joe i nie tylko, więc nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, to Rysiek Brzeziński. Po 13 przypomnimy sobie świetne numery Creedence Clearwater Revival, Kobra Nocki i wielu innych. Tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Jutro zarzuty dla podejrzewanego o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. Ukraina zaczyna rozmowy o staniu się członkiem Unii Europejskiej. A na koniec pierwsza w Polsce pracownia antysmogowa.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma jutro usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany wczoraj w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej nr 22 w pobliżu miejscowości Młynki na Pomorzu. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o auto 75-latka. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają jutro rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
3: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
2: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
4: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
2: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. I na koniec wracamy do kraju. To pierwsza w Polsce pracownia, w której uczniowie naprawdę sprawdzają, co wisi w powietrzu. W szkole podstawowej nr 1 w Radlinie na Śląsku powstało antysmogowe laboratorium. Są tam czujniki, mikroskopy, symulatory płuc i próbki prawdziwych płuc do badań. Możemy sprawdzić, czym oddychamy i jak to na nas działa, mówi jeden z uczniów, Wojciech.
5: Możemy zaobserwować, jak wyglądają nasze płuca z na przykład spedycją węglową płuc. Jak naprawdę wyglądają nasze płuca, gdy oddychamy zanieczyszczonym powietrzem.
2: Radlin to górnicze miasto, które od zawsze zmaga się z problemem smogu, ale też należy do krajowej czołówki miast, które najskuteczniej sobie z nim radzą.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a w większości regionów także burze. Na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce, na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

A jak właśnie robić covery, to w ten sposób. Simon and Garfunkel napisali ten utwór dawno, dawno temu, a później przyszli państwo z Lemonheads, no i wzięli się za Mrs. Robinson. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a ja przypominam o tym, że już można głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radio, bo przed nami notowanie numer 205 waszej ulubionej listy przebojów i wśród kawałków, czy też artystów, na których możecie głosować, są właśnie numery AC/DC, Davida Bowiego, Inexes, Lecha Janerki, Republiki, Floydów i nie tylko. Można by naprawdę jeszcze wiele wymienić świetnych artystów i świetnych kawałków, ale najlepiej wejść na stronę rockradio.pl, no i samodzielnie sprawdzić, na co można zagłosować i oddać właśnie ten bardzo cenny głos na ulubiony kawałek, a w międzyczasie możecie jeszcze nam wysyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście zobaczyć w takim głosowaniu, a później usłyszeć już w trakcie tej finałowej dziesiątki. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my słuchamy teraz The Rolling Stones. I can't get no satisfaction. U nas jednak satysfakcja wara.

0: I co, jesteście usatysfakcjonowani taką klasyką rocka? No pewnie, że tak. The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction w Rock Radio. Wiadomo, najlepsza klasyka rocka. Natomiast już za chwilę posłuchamy sobie The Pretenders, Bon Jovi, Breakoutu, no i wielu innych wspaniałych artystów, którzy napisali takie kawałki, że naprawdę tylko zazdrościć, że nie ma się takiego talentu. Pozostańcie z nami, no i pamiętajcie, by mieć cały czas włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Klasyka Rock.

Bon Jovi, It's My Life. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Pewnie część z was jutro wybierze się na PGE Narodowy w Warszawie, żeby obejrzeć, no i posłuchać koncertu Foo Fighters, którzy to promują zresztą swoją ostatnią płytę pod tytułem Your Favorite Toy. Już jest pełen harmonogram całej tej imprezy. O 16.30 nastąpi otwarcie bram, ale pierwsza ekipa rozgrzewająca całą imprezę, Otobock Beaver, rozpocznie granie o 17.30. Później Royal Otis, a o 20.00 Foo Fighters. I jeśli myślicie, że setlistę Foo Fighters zdominują kawałki pochodzące z ostatniej płyty, to powiem tak. No, ostatnio grają po 3 utwory z tej płyty, a większość setlisty zapełniają klasyki, takie jak Everlong, czy inne znane doskonale kawałki. Learn to Fly też oczywiście jest. My Hero też oczywiście. Także jeśli jutro się wybieracie, to wiecie, co was czeka. Ja wam tylko życzę oczywiście dobrej akustyki, żeby nie było to, co zwykle dzieje się na Narodowym. A my teraz w Rock Radio słuchamy Breakoutu. Pomaluj moje sny.

No muszę przyznać, że to chyba moja ulubiona era, jeżeli chodzi o zespół Marillion, czyli era Fisha na wokalu. Punch and Judy, rok 84, w Rock Radio najlepsze klasyka rocka. A za chwilę jeszcze posłuchamy sobie Saxon, Lynyrd Skynyrd i innych wielkich ekip solowych artystów i nie tylko. Także pozostańcie z nami, no i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński po 14:00 zapuścimy sobie kapitalną klasykę rocka od Mysłowic z lat 90. A teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
2: Burzowo w niemal całym kraju, synoptycy wydali ostrzeżenia. Iran nadal nie zdecydował, czy i kiedy podpisze porozumienie z USA. To jeszcze nie oblężenie, ale zainteresowanie jest duże. Są ostatnie wolne miejsca na wakacje z wojskiem.
0: Rock Radia.
2: Miriam Lipińska. Burze nie powiedziały ostatniego słowa. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie irańskich portów. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator zapowiedzieli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę na Bliskim Wschodzie jest planowane na dziś, ale Iran tego terminu nie potwierdził. Wracamy do kraju. 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia, które dla wielu może okazać się przygodą życia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej. Akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w kilka dni. Program przyciąga nie tylko mężczyzn, ale także wiele kobiet, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
3: Potrafi być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
2: Do programu można zgłaszać się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem, potem jeszcze badania i samoszkolenie. Program jest skierowany głównie do osób pomiędzy 18 a 35 rokiem życia. I na koniec wojskowa kartka z kalendarza. Dziś przypada święto dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Ich zadaniem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa, m.in. poprzez monitorowanie sieci, reakcje na cyberataki, a także rozwój technologii związanych m.in. ze sztuczną inteligencją. Dowództwo nosi imię Jerzego Witolda Różyckiego, polskiego matematyka i kryptologa, jednego z trzech naukowców, którzy złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.
0: Pogoda.
2: Burze możliwe dziś wszędzie poza południem kraju. Do tego przelotny deszcz i przeważnie pochmurno, choć z niewielkimi przejaśnieniami. I chłodno na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Traveling Wilburys, czyli taka tam super grupa, w skład której wchodzili no tacy mało znani muzycy jak Roy Orbison, Jeff Lynne, znany z Electric Light Orchestra, Tom Petty, Bob Dylan czy George Harrison, czyli słynny Beatles. Oczywiście to jest wielki żart, że taka tam słabo znana grupa, ale prawdę powiedziawszy, mało kto o niej dzisiaj pamięta, a zasługuje Traveling Wilburys na jeszcze większe i lepsze upamiętnienie. Jest rok radio, jest klasyka rocka, no i właśnie my tutaj dbamy o to, żeby to upamiętnienie klasyki rocka cały czas było. Wy też możecie o to zadbać, głosując na klasyczną dziesiątkę rock radia na stronie rockradio.pl. Tam czeka na was 50 propozycji, na które, wśród których możecie znaleźć swoje ulubione utwory. Najbliższe notowanie będzie miało swoje miejsce po godzinie 18 w piątek. Także do dzieła. Jest jeszcze sporo czasu, żeby zagłosować, a my teraz słuchamy Liquido i Narkotik.

0: Liquido i Narcotic, czyli nasi zachodni sąsiedzi, którzy wylansowali ten wielki przebój pod koniec lat 90., konkretnie w roku 98. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. My cofniemy się raptem rok do tyłu, bo wtedy też zespół Tilaw wydał jeden ze swoich największych hiciorów, który do dziś jest grany na koncertach. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia, a to i więcej usłyszycie już niebawem.
1: Rock Radio. Klasy.

Cheap Trick, If You Want My Love. Jest rok radio i jest klasyka rocka rodem z lat 80. Konkretnie to jest rok 82. Ja przypominam, że mimo, że nasz wspólny czas tutaj pomału dobiega końca, to po godzinie 15 będziecie jak najbardziej zaopiekowani, ponieważ mnie zastąpi tutaj na stanowisku ojca prowadzącego redaktor Jakub Kaleta, który podobno przechodzi już samego siebie. Dlaczego? No, możecie to sprawdzić na Facebooku i Instagramie Rock Radia, ale najważniejsze jest to, że po 15 oprócz klasyki rocka będzie miał dla Was świetne książki do zgarnięcia. Właśnie o to chodzi w audycji Rock Radio Poleca na Wynos, że Kuba Wam coś poleca właśnie na ten wynos i możecie sobie coś z tego wynieść. Zawsze przydaje się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, na który trzeba będzie nadsyłać prawidłowe odpowiedzi na pytania, które Wam będzie zadawał Kuba i można sobie ustrzelić książkę, co przygotował oczywiście na Facebooku i Instagramie Rock Radio. Polecam zajrzeć, a my lecimy teraz dalej. Guns N' Roses, November Rain. No to dopiero jest klasyka rocka.

The Doobie Brothers, Long Train Running. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Za chwilę odezwie się do was Kuba Kaleta, bo już po godzinie 15. Ja jeszcze przypominam, że dzisiaj słyszymy się po 20, bo będziemy odsłuchiwać płyty tygodnia Linkin Park Hybrid Theory. To na nas właśnie dzisiaj czeka. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Cześć, po 15 podrzucimy wam propozycję na wieczór w stand-upowym klimacie, ale najpierw wiadomości.
1: Dramatyczna walka o życie nieprzytomnego niemowlęcia. Pytania o przyszłość ustawy zakazującej fazostreamingu. Co zrobi prezydent? Fale na śląskim odcinku A1 mają wreszcie zniknąć.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Dramatyczna akcja ratowania życia niemowlęcia w Tychach na Śląsku. Doszło do niej przed komendą Straży Pożarnej. Matka wiozła samochodem swoje 7-miesięczne nieprzytomne dziecko. Cały czas była na linii z dyspozytorem numeru alarmowego, który pokierował ją właśnie do komendy Straży Pożarnej i kazał się tam zatrzymać. Strażacy natychmiast ruszyli z pomocą, wyciągnęli z samochodu dziecko, które nie oddychało, i zaczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po chwili przyjechała karetka i dziecko przejęli ratownicy. A w tym samym czasie zabezpieczono lądowisko dla śmigłowca LPR, który dołączył do akcji. Dzięki tej współpracy życie niemowlęcia udało się uratować. Jest w szpitalu. Ustawa zakazująca patostreamów przeszła w minionym tygodniu przez Sejm i niebawem trafi na biurko prezydenta. Na podpis Karola Nawrockiego liczy Grzegorz Schetyna z KO.
3: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
1: Podpisania ustawy przez prezydenta spodziewa się Tobiasz Bocheński z PiSu, ale zaznacza, że ustawa musi spełniać pewne warunki.
4: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie, i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, jak i różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
1: Na razie ustawa trafi do Senatu. Tak zwane fale Dunaju na śląskim odcinku autostrady A1 między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi mają wkrótce zniknąć. Ruszają przygotowania do usunięcia deformacji. Umowa na pierwszy etap ma być podpisana na przełomie czerwca i lipca, informuje Szymon Haczyk z GDDKiA.
5: Chodzi o odcinek ponad 3-kilometrowej jezdni autostrady A1 w kierunku Gliwic, tudzież Piekar Śląskich. Ten odcinek rozpoczyna się około 150 metrów za wiaduktem nad ulicą Kościuszki w Siemuni, a kończy się przy MOP do Bieszowice Zachód.
1: Pierwszy etap naprawy ma zakończyć się w przyszłym roku.
2: Rock Radio. Pogoda.
1: Dziś przeważnie pochmurno, choć są też przejaśnienia. Do tego przelotny deszcz i niemal wszędzie burze. A na termometrach maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 18 na Podkarpaciu.
2: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i z takimi solówkami to niedzielne popołudnie od razu jest przyjemniejsze, ale nie ma co się dziwić, to w końcu klasyka rocka od Erika Claptona w Rock Radio. A jeśli jeszcze nie macie planów na wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście wpadli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. A to dlatego, że jak co weekend odbywa się tam stand-upowa impreza. Dzisiaj możecie wziąć udział w niedzielnym open micu, czyli w imprezie, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy się spodziewać głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Filip Białoskórski, start o 18:00, a jeśli nie wyrobicie się do 103.8 FM na dzisiaj, no to kolejny open mic tam odbędzie się już w środę. Pełną rozpiskę imprez w krakowskim pubie 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl, a już teraz wjeżdża kapitalny kawałek od Midnight Oil w Rock Radio.

No niby numer oparty na trzech dźwiękach, ale cóż to są za dźwięki? To Midnight Oil w Rock Radio. Już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos. Będziecie mogli zgarnąć pierwszą podczas tego niedzielnego popołudnia książkę. To będzie Kryminał Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Przy okazji zamienimy również parę słów z samym autorem. No i będzie także pytanie konkursowe, więc przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie oczywiście nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: No to jest bez dwóch zdań jeden z najważniejszych gitarowych riffów w historii muzyki rockowej. Klasyka rocka od Deep Purple w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Otwieramy szafę z książkami, no i na pierwszy ogień idzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym. A dodatkowo Szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę telewizyjną. No i właśnie na tych wścibskich dziennikarzy często narzekają policjanci pojawiający się w literaturze gatunkowej. W Zaginionej przedstawiciele mediów są wręcz nazywani hienami. Z czego to wynika? Pytam o to samego autora.
1: Ta literatura gatunkowa jest tu słowem kluczem, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że dużo w tym prawdy. Znaczy nie, żeby przypisywać dziennikarzom ten epitet hieny, natomiast, czy określenie, bo może nie do końca to epitet, ale w środowisku policjantów wydaje mi się, że jest to swoistego rodzaju ciało obce, niechciane. I to określenie jest dla nich charakterystyczne. No i chcąc być wiernym jakby tej formacji i postrzeganiu przez nich rzeczywistości, no tak to wykreowałem.
0: Powiem ci, że jako były reporter, jako były newsowiec,

0: nie odniosłem takiego wrażenia, żeby policjanci się nie lubili z dziennikarzami, wiesz?
1: No, może i się lubią, ale co mówią na korytarzu, jak się rozstaną i wymieniają między sobą poglądy? Wydaje mi się, że często to określenie może padać albo podobne.
0: To muszę zadzwonić w takim razie do rzeczników prasowych, do oficerów prasowych, do których jeszcze mam telefon i zapytać.
1: No ale uwaga, oficer prasowy, jak już mogę wejść w polemikę, to jednak jest inna trochę postać. A mówimy tutaj o oficerach jednak zaangażowanych operacyjnie w postępowanie. I im to przeszkadza, z pewnością. I szczególnie wtedy, kiedy jeszcze może to wprowadzić sytuacje, które będą dla nich kłopotliwe, tak? To jest rzeczywiście historia, która w dużej mierze jest projekcją autora. Natomiast to jest historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.
2: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jak nazywa się młody genealog, którego losy śledzimy w debiutanckiej powieści Grzegorza Gołębiowskiego pod tytułem Cień przeszłości. Konkurs@rockradio.pl, na ten adres wysyłamy odpowiedzi i dopisujemy również w treści maila, dlaczego to właśnie do Was powinna trafić książka Zaginiona. A już teraz słuchamy sobie bardzo klimatycznego numeru Nirwany w Rock Radio.

nóżka sama chodzi. Klasyka rocka od The Clash w Rock Radiu. A że klasyki rocka z lat 80. nigdy za wiele również przy niedzieli, no to już za moment posłuchamy sobie kapitalnego numeru The Police w Rock Radiu. Rock Radio. Rock Radio.

0: Po 16 wleci klasyka rocka od The Pretenders, a później od Rainbow, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
1: Koniec pakietu CPN. Coraz bliżej. Co na to kierowcy? Głosowanie w sprawie budżetu obywatelskiego w Małopolsce przedłużone. Zajrzymy też do specjalnej sali wytchnieniowej dla pacjentów onkologicznych w szpitalu w Sosnowcu.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. To prawdopodobnie ostatnie dwa tygodnie rządowego pakietu paliwowego. Jak zapowiedział premier Donald Tusk, latem pakiet CPN zostanie zakończony, ale nie wszyscy kierowcy są na to gotowi.
3: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
4: Ja nie jestem gotowy, zobaczyć więcej.
5: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na wacie.
6: Inna perspektywa.
5: Inna perspektywa, tak.
7: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na wacie.
8: Tak. A oprócz tego, że na wacie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
1: Rządowy pakiet to niższe VAT i akcyza na paliwa, a także mechanizm ceny maksymalnej. Zagranica, skrajna prawica w Szwajcarii przegrywa referendum w sprawie migrantów. Według sondażowych wyników większość uprawnionych zagłosowała przeciwko wprowadzeniu w Szwajcarii maksymalnej liczby ludności. Próg miał zostać ustalony na poziomie 10 milionów osób. Referendum, choć teoretycznie dotyczyło liczby mieszkańców, w praktyce oznaczałoby konieczność wypowiedzenia przez Szwajcarię umowy o swobodnym przepływie osób w Unii Europejskiej. Głosowanie jeszcze trwa, wyniki wieczorem, ale prawdopodobnie pozostaną takie jak te sondażowe. Teraz o innym głosowaniu. W 9. edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego zostało przedłużone o jeden dzień z powodu krótkotrwałej awarii technicznej. Mieszkańcy mogą zagłosować na wybrane projekty do 16 czerwca. Pierwotnie głosowanie miało się zakończyć jutro. Wygodne fotele, kawa, radio, dobra książka i widok na panoramę miasta, a przy dobrej pogodzie nawet na Beskidy. To specjalna strefa wytchnienia dla pacjentów onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu. Mogą tam zrelaksować się między kolejnymi badaniami czy chemioterapią.
9: Tu pacjenci siedzą, wszyscy dyskutujemy, no i fajnie jest, no kawkę sobie zrobimy. No
10: to można zapomnieć, że się jest w szpitalu.
9: Tak, wspólnie jest wesoło.
10: Czy można kogoś poznać też.
9: Tak, dużo nas znajomych właśnie tu, no i się spotykamy.
1: Mówi jedna z pacjentek, pani Krystyna. Szpital podkreśla, że głównym celem jest poprawa samopoczucia psychicznego pacjentów, co ma wspierać proces leczenia.
2: Radio. Pogoda.
1: Na termometrach dziś maksymalnie od 14 stopni na Podlasiu, przez 16 na Pomorzu, 17 na Mazowszu i Śląsku, do 18 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w większości regionów.
2: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

Ten numer ma w sobie coś takiego uspokajającego. Bardzo lubię do niego wracać, również w niedzielę po południu. Klasyka rocka od Oasis w Rock Radio. A ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa albumy, na których przesterowane gitary łączą się z rapem, a mianowicie debiutancki krążek Rage Against the Machine z 1992 roku i o 8 lat młodsza, ale również debiutancka płyta Linkin Park pod tytułem Hybrid Theory. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Bon Jovi w Rock Radio.

to jest świetny numer na rozruch również w niedzielne popołudnie. To Bon Jovi w Rock Radiu, a już za chwilę będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę w programie Rock Radio poleca na wynos. Tym razem to będzie thriller Czas Rezurekcji autorstwa Maxa Czorneya. Przy okazji pogadamy też z samym autorem. Będzie również pytanie konkursowe. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Polski usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka Rock Out Eagles w Rock Radio. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat Czas Rezurekcji, czyli thriller autorstwa Maxa Czorneya. To druga część cyklu o bracie Hektorze i komisarz Sarze Adam. Tym razem brat Hektor na polecenie arcybiskupa wyrusza do położonego gdzieś w Małopolsce klasztoru misterystów. Ma tam zbadać sprawę makabrycznej śmierci jednego z mnichów. W dochodzeniu nie pomagają mu niechętnie nastawieni do przybysza zakonnicy i niepokojąca atmosfera tego miejsca.

0: Wiele wskazuje na to, że odpowiedzi na zagadkę śmierci brata Michała należy szukać zarówno w jego tajemniczej przeszłości, jak i w świecie zjawisk nadprzyrodzonych. Jednocześnie poznajemy historię kilkuletniej dziewczynki, której rodzice po długich staraniach czekają na narodziny pierwszego potomka. Po lekturze Czasu Rezurekcji stwierdzam, że tytuł tej książki średnio koresponduje z jej treścią. A co na to sam autor?
1: Zastanawialiśmy się nad nim. Był jedną z kilku propozycji. Być może najbardziej metaforyczną. Jeżeli, i znowuż, nie chcąc w żaden sposób ubiegać lektury, ale te dwa wątki, wiadomo, że w jakiś sposób się splatają. I moim zdaniem Czas Rezurekcji odnosi się do właśnie tego drugiego wątku i może wręcz stanowi jego ostateczne wyjaśnienie. Te dwa wątki rzeczywiście się łączą, ale potrzeba czasem jeszcze takiego zastanowienia czytelniczego, tego dodatkowego zaangażowania czytelnika do tego, jak te wątki oczywiście się w pełni splotły. Ja nie stawiam jednoznacznej kropki, nie mówię to jest to i to wynika z tego. Życie pokazuje swoje scenariusze, każdemu zostają pewną interpretacją, ale i tu ten tytuł właśnie stanowi odniesienie do właśnie jakiż też jest wpływ, jaka jest zbieżność tych wątków. Oczywiście propozycji było kilka, ale z tego względu, o którym powiedziałam, jednak ten uznaliśmy za być może najbardziej wyczerpujący, ale zaskakująco wyczerpujący. Jeżeli już po skończonej lekturze zaczniemy analizować tytuł.
0: Mojej całej, prawie półtora godzinnej rozmowy z Maksem Czornyjem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Czas Rezurekcji, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jakim przydomkiem określany jest seryjny zabójca, który w książce Czas Śmierci, czyli w poprzednim tomie tego cyklu, rokrocznie składa krwawą ofiarę. Konkurs @rockradio.pl, pod ten adres wysyłamy odpowiedzi, no i dopisujemy też w treści maila, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Czas Rezurekcji. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Depres w Rock Radio. Hey!

0: numer, który świetnie sprawdza się również za kółkiem. Klasyka rocka od Poison w Rock Radio prosto z końcówki lat 80. Już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego hitu właśnie z tamtych czasów. Tym razem to będzie numer The B-52s w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: 17:00 porozmawiamy z Darkiem Malejonkiem o planowanej reaktywacji zespołu Hołk. Ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Patomorfolożka Magdalena H. stanie przed sądem lekarskim. Ostrzeżenia przed burzami wciąż obowiązują dla niemal całej Polski. Ślązacy mają nowy pomysł, jak wywalczyć uznanie śląskiego za język regionalny.
2: Rock Radia.
1: Miriam Lipińska. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. I jak mówi Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte z urzędu.
3: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letniej lekarce może grozić od pouczenia i nagany aż do pozbawienia prawa wykonywania zawodu. A w prokuraturze usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Grozi jej nawet 12 lat więzienia. Burze wciąż groźne. Dziś synoptycy ostrzegają przed nimi w 11 regionach, wszędzie poza południem Polski. W części Pomorza i Pomorza Zachodniego burzom będą towarzyszyć ulewy. Może spaść nawet 45 mm deszczu, w pozostałych regionach do 25 mm. W czasie burz będzie też silniej wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Alerty obowiązują do późnego wieczora. Wciąż nie wiadomo, co Iran zdecyduje w sprawie porozumienia z USA. Wiadomo natomiast, co znajduje się w dokumencie. Jak powiedział agencji Reutera wysoki rangą irański urzędnik, ostateczna wersja irańsko-amerykańskiego memorandum przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormus i zdjęcie amerykańskich sankcji. Według zapowiedzi prezydenta USA porozumienie miało być podpisane dziś, ale Iran wciąż nie potwierdził terminu. I na koniec zmieniamy temat. Ślązacy są zdeterminowani, by chronić śląską godkę. Po wetach prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego w sprawie uznania śląskiego za język regionalny pojawił się pomysł wpisania godki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: Cel jest niezmienny, uznanie języka śląskiego za język regionalny, Ślązaków za mniejszość etniczną, natomiast musimy niejako skoczyć w bok, żeby iść do przodu, w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
1: Mówi śląski europoseł KO Łukasz Kochut. Procedura może potrwać około 3 lat.
2: Pogoda.
1: Burze możliwe do późnego wieczora w niemal całym kraju. Jutro zagrzmi jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie, do tego wszędzie możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: Numer, którego ja bardzo intensywnie słuchałem w liceum. To klasyka rocka od The Doors w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również trzymamy rękę na pulsie ważnych wydarzeń związanych właśnie z klasyką rocka. I takim wydarzeniem na pewno będzie reaktywacja zespołu Hawk. Kapela, znana chociażby z takich numerów jak Żyje w tym mieście czy Transmission into your heart, wystąpi 18 lipca na festiwalu w Jarocinie. Muzycy pojawią się na scenie w oryginalnym składzie z czasów płyty Generation X, 31 lat po jej premierze i 23 lata po zawieszeniu działalności. Czy to będzie tylko jednorazowa reaktywacja? Pytam o to wokalistę Hołka, Darka Malejonka.
1: Inne działania. I tutaj muszę powiedzieć, tak, jednorazowa, ale zobaczymy po, co się będzie działo, bo to też nie to, że ja teraz mówię, że nie, na pewno nie. Zobaczymy, jak w ogóle sytuacja wyniknie, jakie będzie przyjęcie, jaka będzie atmosfera. Także ja nie mówię, że to jest jedyny koncert, ale na pewno na ten moment nic nie planujemy.
2: To w takim razie domyślam się też, że nie są planowane żadne sesje nagraniowe, to znaczy nie.
1: Na razie nie mam żadnych planów poza tym jednym koncertem.
0: Hawk wystąpi w Jarocinie 18 lipca, a mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Darkiem Malejonkiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz zdecydowanie dokładamy do pieca, wjeżdża klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radio.

0: Numer, który świetnie sprawdza się w aucie, niezależnie od tego, czy prowadzicie, czy może siedzicie na fotelu pasażera. To klasyka rocka od Alice Coopera w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie thriller Niespodziewany gość autorstwa Agaty Zamarskiej. Przy okazji pogadamy również z samą autorką, no i będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: No i ja już wiem, który refren będzie chodził za mną przynajmniej do wieczora. To klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos również dbamy o to, żebyście mieli co czytać, nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat thriller autorstwa Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka Viola. To właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. I jak słyszycie, nastoletnia Viola jest w tej historii jedną z kluczowych postaci. I to właśnie za jej sprawą w książce pojawiają się tak zwane młodzieżowe słowa, przyznaje autorka.
1: Akurat mogę się podzielić, że nie było tych słów w pierwszej wersji, ale jak wysłałam ją do mojego brata i mojego męża, no to mój mąż, którzy są moimi takimi beta czytelnikami, to mój mąż powiedział: ej, ale słuchaj, to Viola trochę tak cały czas mówi, jakby była dorosła. I nawet mi podkreślił jakieś słowo. Teraz dzieciaki nie używają tych słów. Ja nie znam już słów za bardzo używanych przez dzieciaki, bo ja pracuję z młodszymi dziećmi, którzy jeszcze takich słów nie używają. Więc musiałam też zrobić mały research, jakie słowa można tam delikatnie w paru miejscach pododawać, ale też nie chciałam robić całych takich młodzieżowych dialogów, bo po pierwsze, Viola głównie tutaj rozmawia z dorosłą, więc też wiemy dobrze, że dzieci trochę inaczej rozmawiają z rówieśnikami, a inaczej z dorosłymi, ale też dlatego, że nie chciałabym, żeby to brzmiało sztucznie jakoś tak, bo nie oszukujmy się, no nie wiem dokładnie, jak dzieciaki w tym wieku między sobą teraz rozmawiają. Po prostu nie umiałabym tego przedstawić tak jak naturalnie.
0: Bo mogłoby wyjść cringe'owo.
1: No właśnie, cringe.
0: Mogłabyś wyjść na bumerkę po prostu. No. Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jak ma na imię influencerka, która w powieści Inauguracja Agaty Zamarskiej zakłada szkołę Nowy Start. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Niespodziewany gość. A już teraz słuchamy bez dwóch zdań jednego z najważniejszych numerów lat 90. Klasyka rocka od Pearl Jam w Rock Radio.

Uwielbiam ten gitarowy riff. To klasyka rocka od Blue Oyster Cult w Rock Radio, ale my oczywiście nie zapominamy też przy niedzieli o klasyce polskiego rocka. Już za chwilę wleci bardzo klimatyczny numer Republiki w Rock Radio.

cześć.

0: 18.00 pogadamy z Emilią Komarnicką o jednym ze spektakli, w których możemy ją teraz oglądać. A tymczasem sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Tenisista Kamil Majszak z pierwszym tytułem w karierze. Kolejne makabryczne znalezisko, tym razem w Poznaniu. Politycy o wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w USA.
2: Newsy Rock Radia.
1: Miriam Lipińska, a na początek sport. Tenisista Kamil Majszak wygrał turniej ATP w Szertochenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Kości znalezione w Poznaniu podczas budowy chodnika na Naramowicach. Potwierdzono już, że to ludzkie szczątki. Teraz trwa ustalanie, czy znalezisko ma charakter kryminalny, czy to historyczne szczątki. Prezydent Karol Nawrocki na obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzinach Donalda Trumpa. Dziś wieczorem amerykańskiego czasu polski prezydent weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki. Będzie też rozmawiać z Trumpem. Tomasz Fęska.
3: Według byłego wiceszefa dyplomacji Andrzeja Szejny z Lewicy ta nieformalna wizyta w Stanach jest świetną okazją, by przypomnieć Donaldowi Trumpowi jego obietnicę ulokowania w Polsce dodatkowych sił amerykańskich.
4: Bo w tej sprawie jak na razie nic konkretnego się jeszcze nie zdarzyło.
3: W podobnym tonie, choć nie szczędząc szpilek, wypowiada się europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
5: Liczę na to, że pan prezydent, czy to oglądając walki w klatce obok prezydenta Trumpa, czy konsumując jego urodzinowy tort, będzie miał okazję powiedzieć mu o naszych oczekiwaniach.
3: Każda okazja do rozmów z przywódcą USA jest dobra, odcina się koledze z Europarlamentu Tobiasz Bocheński z PiSu.
6: Nawet gdyby Donald Trump proponował rozmowę na polu golfowym, to też należałoby ją prowadzić. W momencie, w którym Polska będzie miała gospodarkę porównywalną ze Stanami Zjednoczonymi, to wtedy my będziemy decydować i będziemy rozmawiać.
3: Kancelaria Karola Nawrockiego zapewnia, że prezydent poruszy temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce.
1: I na koniec wracamy do kraju. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą setki turystów.
7: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
1: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
2: Pogoda.
1: Grzmieć i padać będzie do późnego wieczora. Jutro burze jeszcze miejscami na północy i północnym wschodzie. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 stopni na Podlasiu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Jutro przeważnie pochmurno z przelotnym deszczem.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza...

0: No powiem wam, że tego numeru świetnie się słucha nie tylko w samochodzie. Klasyka rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co ciekawego grają w teatrze. To tak na wypadek, gdybyście chcieli jednocześnie zażyć trochę kultury i rozrywki. Jeśli chodzi o warszawski teatr Ateneum, to na pewno jest to spektakl Napis. To sztuka na podstawie tekstu francuskiego dramaturga Geralda Siblerasa. W tej komedii do eleganckiej kamienicy wprowadzają się nowi lokatorzy. Niedługo potem w windzie pojawia się wulgarny napis na temat jednego z nich. Mężczyzna, który jest bohaterem tego hasła, postanawia dowiedzieć się, kto je napisał. W międzyczasie wychodzi na jaw, że mili i kulturalni mieszkańcy kamienicy są tacy, ale tylko na pierwszy rzut oka. Spektakl Napis reżyseruje Artur Tyszkiewicz, a na scenie zobaczymy m.in. Krzysztofa Tyńca, Grzegorza Damięckiego i Paulinę Gałązkę, a także Emilię Komarnicką, która gra tutaj jedną ze starych mieszkanek kamienicy.
1: Tak, już tak wiesz, jak to się... Nie wiem, można.
0: Ty
1: tak
0: zasiedziała tam po prostu.
1: Zasiedziała, twoja ale postać. Wiesz, zasiedziała głównie w swoich fąfą dupą. Mhm. To znaczy już rurkę przez bibułkę i nie wiadomo co, i te prawdy wypowiadane przez nią, jest to dla mnie bardzo trudne, żeby grać, naprawdę, utrzymać skupienie, dlatego że to jest tak kuriozalne, co ja tam mówię, że ja sama się wewnętrznie gotuję. Wiecie państwo, co to znaczy gotować? To jest taki slang aktorski. No, gotować, tak nazywamy to wewnętrznie, że jak już czasami po prostu nie możemy się przestać wewnętrznie śmiać. Czasami z tego, że coś się wydarzy żywego na scenie i to nas wybija z tej rzeczywistości, którą przecież kreujemy w wyobraźni i wtedy się śmiejemy, czyli gotujemy. Ale w tym przedstawieniu zdarza mi się gotować na temat wypowiadanych przeze mnie mądrości życiowych, znowu był cudzysłów.
0: Spektakl Napis w warszawskim Teatrze Ateneum zobaczycie w czwartek i w przyszłą niedzielę, bo na piątek wszystkie bilety się już wyprzedały, a mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Emilią Komarnicką posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz niesamowicie klimatyczny numer Pink Floyd w Rock Radio.

0: Są takie numery, które się kompletnie nie starzeją i to jest jeden z nich. Klasyka rocka od Europe. Już za chwilę w Rock Radio, w programie Rock Radio poleca na wynos, będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie Kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stelara. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy. konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Oasis w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żebyście w weekend się po prostu nie nudzili i dlatego teraz zaglądamy do szafy z książkami. Tym razem możecie zgarnąć kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stellara. Jego akcja toczy się zimą w Świnoujściu. Morze wyrzuca tam na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawę bada aspirant Małgorzata Podrzycka, która niedawno wróciła w rodzinne strony po 20 latach nieobecności. Szybko okazuje się, że klucz do tej zagadki leży zagrzebany gdzieś w jej mrocznych wspomnieniach z dzieciństwa. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej i zgarnąć książkę Przeprawa, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, z jakim miastem najsilniej związana jest twórczość Marka Stellara. Czyli w jakim mieście najczęściej osadza akcje swoich powieści. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Przeprawa. A już teraz dokładamy do pieca, wjeżdża petarda od Motley Crue w Rock Radio.

No i te solówki są po prostu niesamowite. To Derek and the Dominos, klasyka rocka prosto z lat 70. w Rock Radiu, ale my oczywiście przy niedzieli nie zapominamy też o klasyce rocka z lat 80. Już za chwilę posłuchamy sobie wielkiego hitu Whitesnake w Rock Radiu.

Paleta. Po 19 zamienimy parę słów z Elżbietą Lenską o jej roli w kolejnej odsłonie serii krótkometrażowych filmów. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Foo Fighters w rok

0: No i to jest świetny numer na rozdruch, jeżeli jeszcze wieczorem macie coś tam do zrobienia. Nie ma zamulania, to klasyka rocka od AC/DC w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos trzymamy rękę na pulsie nowości filmowych i to nie tylko tych kinowych blockbusterów. No i tak pod koniec lutego swoją premierę miał film Jutro o tej samej porze. To produkcja krótkometrażowa, bo trwa zaledwie 12 minut. Na ekranie zobaczymy tylko 7 aktorów, a wśród nich są m.in. Zofia Jastrzębska, Ewa Kasprzyk i Daniel Olbrychski. Jutro o tej samej porze to trzecia część krótkometrażowej trylogii w reżyserii Grażyny Gudejko. Ten film opowiada historię Basi, która samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Na widok zakochanej nastolatki w Basi odżywają wspomnienia sprzed lat. Basia przenosi się do dnia, w którym jako młoda dziewczyna umówiła się ze swoim ówczesnym chłopakiem na dworcu na tytułowe Jutro o tej samej porze. Pomimo tego, że film Jutro o tej samej porze trwa raptem kilkanaście minut, to po seansie zostajemy z pytaniami, na które nie dostaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Nie dowiadujemy się, dlaczego chłopak Basi ją wystawił. Nie dowiadujemy się też, dlaczego dziewczyna odrzuciła zaoferowaną jej niespodziewanie pomoc. Podkreśla Elżbieta Lęska, która wciela się w rolę dorosłej już Basi.
1: To mogą być różne interpretacje, o tym też mówiliśmy po premierze z panią psycholog kliniczną, że każdy interpretuje coś na swój sposób. Ona widocznie musiała i tak mieć dość małą wiarę w siebie, skoro jak on nie przyjechał, to ona widziała zrezygnowana, że po prostu ją wystawił. I też to, co ty mówisz, była chęć pomocy, a ona po prostu została w swojej głowie. Ona już właśnie w tym momencie na tym peronie się zamknęła w swojej głowie, w swojej przestrzeni i nikogo już potem nie wpuszczała. Ten jej mąż, z którym powstała ta wspaniała córka, był dokładnie taki sam, tylko że on wracał, ale raz na jakiś czas. Z tego, co słyszałam też, z czego tworzyliśmy tą postać, to ten mąż na przykład wychodził po papierosy i wracał za miesiąc. Więc to było tak, że on sobie akurat gdzieś pojechał i nie dawał znać. Więc ona była przyzwyczajona, że jest cały czas opuszczana.
0: Film Jutro o tej samej porze można na razie zobaczyć na festiwalach filmowych, za to w internecie możemy obejrzeć pierwszą część tej krótkometrażowej trylogii, czyli 4-minutowy film Rytuał. A mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Elżbietą Lęską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy absolutnej klasyki polskiego rocka, to Jam w Rock Radio.

0: Takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Clash w Rock Radio. Już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę. Tym razem to będzie thriller Akord autorstwa Włodzimierza Rdzanka. Będzie pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy. konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

No i to jest klimat, prawda? Uriah Heep w Rock Radiu, klasyka rocka prosto z lat 70., a my w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Akord. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek i to jest drugi tom cyklu AI Gent, Mroczne Kody. W tej części, w Żarach, niemiecki antykwariusz odnajduje zaginiony utwór autorstwa XVIII-wiecznego barokowego kompozytora Georga Filipa Telemana. Niedługo potem zwłoki antykwariusza zostają znalezione w jednym z warszawskich hoteli. W międzyczasie Europą wstrząsa zamach terrorystyczny, z tym, że sprawcy zamiast bomb wykorzystują sztuczną inteligencję nowej generacji. I jeśli chcecie dowiedzieć się, co było dalej i zgarnąć książkę Akord, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak nazywa się genialny programista, który w powieści Algorytm, czyli w poprzedniej odsłonie tego cyklu, stworzył sztuczną inteligencję Zeus. Konkurs @rockradio.pl, właśnie tutaj wysyłamy odpowiedzi konkursowe i dopisujemy również w treści maila, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Akord. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od Lenego Krawica w Rock Radio.

0: bardzo przyjemny numer. Klasyka rocka od Madness w Rock Radio. Powoli zbliżamy się do 20. Po 20 w imieniu Ryśka Brzezińskiego zapraszam Was na spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia, wybraną Waszymi głosami na naszym Facebooku. A po 22 zapraszam Was na spotkanie z niezłymi gośćmi Rock Radia. Już teraz mogę Wam zdradzić, że Rysiek Brzeziński będzie rozmawiać z Marią Kowalską. Startujemy o 22. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś i w ogóle dzięki za cały wspólnie spędzony weekend. Ponownie słyszymy się jutro od 10 w programie Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio. Pa!
1: Rock Radio. Klasyka.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, niedziela po 20, a więc pora odpalić naszą Płytę Tygodnia, na którą jak zwykle głosowaliście na Facebooku Rock Radia. Tym razem wybraliście debiutancki album Linkin Park, czyli Hybrid Theory. I na wstępie muszę też powiedzieć, bardzo dziękuję, bo cofnąłem się do swoich lat młodości. To był bardzo ciekawy czas, w muzyce trwała eksplozja szeroko rozumianego nu metalu, więc nic dziwnego, że i w tym zespole znalazło się miejsce dla DJ-a, który na płycie miał swoją solówkę. Oczywiście jej też posłuchamy, do tego momentu dojdziemy, natomiast należy zacząć od początku, czyli od singlowego Paper Cut. Rysiek Brzeziński melduje się.

0: Rock Radio.
1: Dzięki płycie tygodnia wędrujemy w czasie. Dziś znaleźliśmy się w roku 2000, kiedy światu ukazał się debiut Linkin Park pod tytułem Hybrid Theory. Tytuł płyty świetnie oddaje to, co na niej się dzieje muzycznie, bo jest to hybryda wielu gatunków na czele z metalem, rockiem czy rapem. Wśród muzycznych inspiracji panowie z grupy wymieniali między innymi Stone Temple Pilots, Guns N' Roses, Depeche Mode czy Deftones. Z kolei tekstowo inspiracje były czerpane ze swoich niełatwych przejść, szczególnie w przypadku Chestera Benningtona. Samotność, problemy z używkami czy trudne relacje z rodziną to tylko wierzchołek góry lodowej tematów, które Chester podejmował. Kiedy jeszcze żył, twierdził, że utworem, który najtrudniej śpiewało mu się na koncertach, był Crawling. Sprawdźmy więc ten kawałek w wersji studyjnej.

how you expect it.

0: Rock Radio.
1: Przypomnę, że dziś płytą tygodnia jest Hybrid Theory zespołu Linkin Park. Kiedy myśli się o tym zespole, jednym z pierwszych numerów, jaki przychodzi fanom do głów, jest In The End. Nie ma co się dziwić. Charakterystyczne intro na pianinie sprawia, że numer błyskawicznie wbija się w pamięć, a sam kawałek jest idealnym przedstawieniem stylu zespołu. Co ciekawe, Chester Bennington, czyli jeden z wokalistów Linkin Park, na początku nie przepadał za tym kawałkiem i między innymi przez niego nie bardzo chciał uczestniczyć w tworzeniu Hybrid Theory. Wtedy zdecydowanie bliżej mu było do klimatów rodem z Seattle. Po latach możemy tylko stwierdzić, że dobrze zrobił, zmieniając zdanie.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli zbliżamy się do końca przygody z dzisiejszą Płytą Tygodnia, a jest nią Hybrid Theory, czyli debiut Linkin Park. Album z miejsca odniósł wielki sukces komercyjny. Krążek sprzedał się nakładem 30 milionów egzemplarzy, co czyni go najlepiej sprzedającym się debiutem nie tylko na początku XXI wieku, ale i od czasów Appetite for Destruction Gunsów. Trzeba przyznać, że to naprawdę niemałe osiągnięcie. Nic jednak dziwnego, skoro na płycie znalazły się wielkie hity z kawałkami Paper Cut, One Step Closer, Crawling czy In The End. A kończy ją numer Pushing Me Away, który za chwilę pojawi się w Rock Radio. Płyta Tygodnia wraca za tydzień. Pamiętajcie o głosowaniu na naszym fejsie. Rysiek Brzeziński. Dobrego wieczoru wszystkim.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Rysiek Brzeziński, jestem już na posterunku w audycji Niezły Gość i dzisiaj moją niezłą gościową jest Maria Kowalska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam cię ponownie. Dzień dobry, witam słuchaczy.
1: Dla przypomnienia, Maria Kowalska, czyli aktorka znana między innymi z roli Marysi w Znachorze, ale też i ostatnio z serialu Piekło Kobiet. No i nie tylko zresztą, bo tych ról się pojawia co i rusz, chociaż jak tak sobie przeglądam twoje portfolio, to tak widzę, że raczej ostrożniej dobierasz rolę, niż jakbyś miała zgarniać wszystko jak leci po kolei, no bo na pewno jakiś tam ruch się pojawił, zwłaszcza po Znachorze w twoim kontekście.
2: No jest na pewno troszkę prawdy, w sensie staram się po prostu wybierać, o ile mogę, po prostu takie rzeczy, które gdzieś po pierwsze dają mi możliwość zbudowania postaci w moim odczuciu ciekawej, które mają ciekawy, czy też przejmujący w jakimś sensie, czy poruszający jakieś ciekawe tematy, ważne scenariusz. No i powiem szczerze, że szukam trochę klucza nadal do swojej ścieżki i kariery. Jakby ona trochę jest wynikiem, wiadomo, pewnych moich decyzji, ale też w jakimś sensie odpowiedzią na możliwości, które przede mną stoją. Myślę, że to jest taka kombinacja, ale na pewno też nie przyjmuję wszystkiego, że staram się jednak patrzeć tak jakościowo na projekty, że chciałabym się mimo wszystko kojarzyć z jakimiś takimi jakościowymi właśnie, czy filmami, czy serialami, więc w tym jest na pewno coś, jest jakiś moja decyzyjność, ale też po prostu, no takie się przydarzają okazje, takie castingi i takie, a nie inne wygrywam, więc to się tak plecie, no po prostu. Ale myślę, że nie bez powodu właśnie tak, że ja lubię patrzeć na swoją drogę, że wszystko się dzieje po coś i przychodzi w odpowiednim momencie, więc mam takie poczucie, że wcale nie mam takiego poczucia właśnie, że trzeba robić bardzo, bardzo dużo, tylko raczej tak właśnie staram się do tego podchodzić jakościowo i też z taką dużą dozą pokory, ale też do tego, że czasami warto na coś zaczekać. Więc tak jakoś tak.
1: Jakbyś też tak brała wszystko jak leci, no to nie chcę powiedzieć, że gdzieś tam byś się może w tym zagubiła, bo to nie o to chodzi, ale wiesz, łatwo w ten sposób sobie też czasem pewne rzeczy zepsuć. Nie wiem. Nie wiem, czy to też tak rozważałaś, wiesz, że trafi się jakiś taki projekt, który okaże się niepowodzeniem na przykład, ale później ktoś patrzy na twoje nazwisko w tym kontekście.
2: No jasne, no na to też czasami po prostu nie ma się do końca wpływu, bo coś może rokować świetnie, a później się jakoś tak wydarza. Myślę, że to jest bardzo kombinacja naprawdę tak wielu czynników i aktor jakby, no generalnie jakby tak ująć i popatrzeć na to szerzej, to nie mamy wpływu na wiele, tak? No mamy wpływ jakby de facto na naszą rolę, ale też w jakimś sensie współpracujemy z reżyserem i scenariusz oczywiście narzuca bieg postaci, rzecz jasna, więc po prostu tutaj, a później jeszcze jest montaż, no to już naprawdę czasami to, co robimy, a to, co widzimy w ostatecznym już obrazku, to są naprawdę czasami dwa różne zupełnie obrazy.
1: Tak. Ja niejednokrotnie, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, niejednokrotnie słyszałem o tym, że tak, montaż w ogóle zepsuł cały koncept i przez montaż coś się później okazało właśnie taką klapą.
2: No więc wiesz, ja tutaj nie mam aż tak wielkiej wiedzy, wiesz, na temat każdego możliwego etapu postprodukcji, więc nie wiem, gdzie tam są te momenty, czy newralgiczne, czy jakieś ważne decyzje, które akurat... No myślę jednak, że jeżeli jest obsada satysfakcjonująca, jeżeli jest scenariusz, który gdzieś tam nas ciekawi i jest jakaś dramaturgia, no to oczywiście bardzo, myślę, rokuje, tak? Że jeżeli tutaj są duże dziury jakieś takie, które widzimy i takie przestrzenie, gdzie coś się już na tym etapie może wysypać, to jest większe ryzyko, że się wysypie. ale ogólnie myślę, że takie filmy czy seriale, które faktycznie są jakieś przełomowe, czy faktycznie coś takiego niesamowitego się w nich wydarza, to myślę, że to czasami jest czynnik taki, który ciężko uchwycić, to musi po prostu nagle zderzyć się wszystko, jakoś idealnie poukładać. To ja też myślę, że to musi być jakaś taka siła, nie wiem, nadprzyrodzona, jeżeli takie istnieją, po prostu jakoś zadziałać. Wiesz, no bo to jest tyle czynników, po prostu to ciężko w ogóle ogarnąć. No, nawet jeżeli na przykład zbierze się wspaniali twórcy się zbiorą, prawda, to wciąż nie wiadomo, czy oni się dogadają na przykład ze sobą w pracy, jeżeli nie współpracowali wcześniej. Albo mamy dwóch wspaniałych aktorów, ale okazuje się, że między nimi nie ma chemii na przykład i coś tam. No, nie wiem, ja często dużo o tym myślę, ale czasami im dłużej o tym myślę, tym bardziej nie potrafię jakichś wniosków konkretnych.
1: Czyli lepiej nie myśleć za dużo o
2: Może
1: tym,
2: lepiej
1: po prostu.
2: No więc właśnie, to jest właśnie taki balans, jakby a propos twojego pytania na początku, że tak trochę niech to po prostu płynie i przyjmujemy to, co, znaczy ja przyjmuję po prostu to, co gdzieś się pojawia i staram się wykorzystać szansę, ale też z drugiej strony, jeżeli coś czegoś nie czuję bardzo, albo czuję, że to nie jest moment na to, to wtedy zwyczajnie potrafię też odmówić i odpuścić. Nie mam z tym problemu dużego, myślę.
1: A dużo w ogóle takich propozycji odpuszczasz?
2: Wiesz co, no też nie jakoś tak, wiesz, żebym o tak tu nie. Po prostu czasami właśnie staram się nakierować jakoś taką jakością póki co, żeby to te projekty jakoś tak były właśnie jakościowe mocno, więc tutaj na tym polu zdarza się, że coś odmówię albo czuję, że po prostu ewidentnie postać, którą mi się proponuje na przykład, no w jakimś sensie czuję, że albo coś są jakieś sceny, których nie rozumiem, albo cała przebieg postaci jakoś po prostu nie czuję tego, żeby to się jakoś, żebym czuła punkty jakieś zaczepienia, to wtedy też albo rozmawiam i jeżeli jest punkt, jakby jest możliwość dialogu i jest otwartość, to wtedy negocjujemy pewne rzeczy, a jeżeli czuję, że to po prostu idzie w jakąś taką stronę, która po prostu mnie nie odpowiada, no to... Ale nie ma tego dużo. No bo póki co po prostu jakoś tak mam wrażenie, że to... Że są momenty, gdzie faktycznie muszę zaczekać na coś dobrego, a właśnie jak w tych takich jakby przerwach pomiędzy projektami jest moment, że, bo jest czasami taka pokusa, że może by wziąć coś, czego nie jestem pewna i wtedy po prostu więcej zrobić, to bywało, że w takich momentach stwierdziłam, nie, chcę zaczekać i tuż za rogiem się coś czaiło właśnie, co było odpowiednie. Ojejku, nie wiem, czy ja tak chaotycznie nie opowiadam o tym, ale...
1: Nie, jest wspaniale, absolutnie.
2: Ojejku, ale widzisz, no to jest taki zawód, no, po prostu. Że dużo jest w tym chaosu, bardzo dużo. No teraz też wiszą mi gdzieś na horyzoncie różne rzeczy. Już jestem w takiej przygotowaniach już, które trwają od ponad roku na przykład, nie? I tak naprawdę pewności nie ma nadal, kiedy to się rozpocznie jakiś projekt. A ja jestem w takich blokach startowych, bo coś jest na przykład dla mnie ważne.
1: A to jak wygląda u ciebie taki proces przygotowywania się? Bo już, nie wiem, wchodzisz jakoś tam mentalnie, powiedzmy, w prototyp roli, czy coś takiego?
2: No właśnie to też bardzo różnie wygląda. Właśnie teraz jestem w takim procesie, który trwa dłużej niż zakładaliśmy na początku, co jest dla mnie jakąś taką nowością, że faktycznie wiem, że coś że to wciąż jest w procesie właśnie, chociażby pozyskiwania na przykład funduszy i tak dalej, ale to jest taki proces, który trwa równolegle jakby z naszymi przygotowaniami na przykład do danego projektu, że i to wtedy trwa, bo tak naprawdę ja wciąż cały czas gdzieś tam pracuję nad tą rolą, przygotowuję się jakby w jakimś sensie, czy fizycznie, czy psychicznie, ale właśnie ten proces trwa znacznie dłużej niż przewidywaliśmy z różnych tam powodów. Z tego względu na przykład tutaj ten proces no już ponad rok trwa. Ale czasami bywa tak, że jest casting i po prostu dostaje się rolę i po prostu są 3 miesiące, dajmy na to, do rozpoczęcia zdjęć, czy nawet mniej. No to wtedy ten proces jest znacznie krótszy i też inaczej się pracuje, więc te procesy są przeróżne. No teraz mam nadzieję, że też coś teatralnie się zadzieje w końcu. Są ku temu jakieś, jak to powiedzieć, przesłanki. Tak. Więc tutaj też w ogóle wrócę do takiego procesu jeszcze bardziej ze szkoły, bo teraz kilka lat faktycznie grałam w teatrze, więc wrócę do takiego procesu jeszcze zupełnie innego, teatralnego. Więc to bardzo, bardzo różnie wygląda, ale myślę, że to jest też ciekawe, że ten płodozmian jest duży i on też jakby, myślę, że bardzo twórczo działa.
1: Bardzo ładna nazwa w ogóle na ten cały galimatias, płodozmian, bardzo fajne, podoba mi się.
2: Tak, przy czym płodozmian zakłada taką cykliczność wpisaną w jakiś rytm natury, że możemy się spodziewać, że po ziemi przyjdzie wiosna. A tu troszeczkę czasami nie wiadomo, ile potrwa zima, a lato potem się przedłuża, wiesz, w nieskończoność. Więc tutaj nie wiem, czy to jest do końca odpowiednia nazwa. Aczkolwiek patrząc wstecz, wydaje mi się, że ciągle się jednak to zatacza jakieś koło. I że czasem dłużej to trwa, czasem krócej, ale jednak, że jest taki moment bardzo intensywnej pracy, później jakiegoś takiego odpoczynku, później tęsknoty i znowu pracy. No i też szczerze mówiąc, to jest taki trudny czasami orzech do zgryzienia, czy psychicznie, czy właśnie fizycznie, żeby to ciało na przykład odpoczywało, kiedy jest czas, a nie na przykład stresowało się, co dalej.
1: Bo to jest takie życie w ciągłym napięciu, prawda? Jeżeli zwłaszcza tak jak mówisz, ponad rok czekasz na coś, aż ruszy.
2: Na przykład. Znaczy, ja pomiędzy na przykład robię też inne rzeczy, prawda? Ale, tak. ale na przykład, że wydaje ci się, że już ruszysz za miesiąc z czymś, i to się nagle przesuwa i ty tak jakby musisz trzymać to w sobie i jakby jest to dla ciebie cenne, więc nie chcesz tego gdzieś pogubić po drodze, a zarazem na przykład robisz jeszcze coś innego pomiędzy, musisz być wciąż w takim gotowości do zmiany. To myślę, że ten zawód to absolutnie, po prostu tu nie można się na coś za bardzo nasadzać, ale też nie można odpuszczać, po prostu trzeba być w jakiejś takiej, cały czas w takiej gotowości. To jest w ogóle bardzo, bardzo myślę wymagające, ale myślę, że można się tego nauczyć w jakimś sensie, jak już się trochę, chyba też to z doświadczenia po prostu wynika, już później uczysz się samego siebie, jak funkcjonujesz, ale jest to obciążający na pewno zawód właśnie tak psychofizycznie, bo jest dużo tych zmiennych i myślę, że człowiek właśnie mimo wszystko bardzo służy mu rytm dnia, czy rytm właśnie pół roku, czy rytm właśnie jakby pracy, wypoczynku, a tutaj też to jest takie zachwiane, bo nagle jesteś na wakacjach, czy jesteś w podróży, gdzieś coś się dzieje i przychodzi casting i ty na przykład nagle musisz go nagrać z jakichś powodów, znaczy nigdy nie musisz, no ale zależy ci na przykład. No więc nagle 3 dni z tygodniowego wyjazdu są, pracujesz, nie wypoczywasz, bo ta praca przychodzi tak. Więc no trzeba mieć dużo luzu w sobie i takiej też gotowości, żeby w pewnym momencie, jeżeli się chce, to albo coś poświęcić, albo właśnie, albo zrezygnować na przykład, bo jednak cenniejszy jest dla ciebie teraz wypoczynek. Ojejku, no tak, jest to skomplikowane.
1: Myślę, że jak wiele w ogóle zawodów na świecie, ale rzeczywiście zawód aktorki, aktora generalnie jest zawodem właśnie takim bardzo też emocjonalnie wyczerpującym przede wszystkim właśnie ze względu na to wchodzenie w rolę, nie?
2: No właśnie, tak. I to jest bardzo intensywne i później też faktycznie potrzebny jest ten reset, potrzebny jest ten odpoczynek, bo myślę, że jak się tak w pewnym momencie właśnie ten był Znachor, później od razu była Matylda i to był bardzo taki intensywny czas i wiem, że i czułam też już po później, że to moje ciało po prostu już było takie nagromadzenie napięcia, właśnie emocji, że żywcem potrzebowałam odpocząć, a z kolei w głowie po prostu jest jakiś taki rodzaj nakrętki, bo już tyle się dzieje, jesteś już tak się przyzwyczaiłeś do tego, że tych emocji jest tyle, że jakby dźwigasz to już troszeczkę, jesteś w takiej wprawie, że to już nie robi ci takiego problemu, ale z kolei później na chwilę wyhamować tą głowę, no to się nie da zrobić w tydzień. No więc to jest szereg też takich pokus, żeby też właśnie za dużo nie wziąć na siebie, bo później można się wypalić, myślę emocjonalnie, no tak. Prawda? No ale to też nie będę tutaj, że tak powiem, jakaś odkrywcza, jeśli powiem, że też no bywają te momenty, gdzie po prostu się na coś czeka i myślę, że aktorzy z różnym stażem, z różnym doświadczeniem po prostu czasami czekają i to też jest w jakimś sensie trudne. Ale tak się ciągle wokół tego tematu tak się krążymy, no nie wiem, czy
1: Nie, bo to jest arcyciekawe, wiesz, takie wejście w ogóle nie tyle co w twoją psychikę, co też, znaczy też, ale też właśnie w to podejście, jak współcześni aktorzy do tego zawodu podchodzą. No bo wiesz, kiedyś niektórzy brali właśnie na siebie jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte i właśnie to było takie wyczerpujące. To dla niektórych, jak słuchałem rozmów albo sam przeprowadzałem, dla niektórych to były prawdziwe takie maratony i to naprawdę można się zajechać.
2: Tak.
1: I dlatego właśnie tak zwróciłem uwagę, że dobierasz mądrzej te role, nie? No bo ta higiena pracy jest po prostu bardzo ważna.
2: Tak. Znaczy, tak jak mówię, no to jest wynik też trochę propozycji i moich wyborów, więc jakby tak to wygląda na ten moment w jakimś sensie, jak to się układa, no.
1: Okej, no to mamy temat ogarnięty, bardzo fajnie. Mm. Ja chciałem teraz właśnie przejść do ostatniego, jak dotąd, dzieła z twoim udziałem. Czyli Piekła kobiet, w którym wcieliłaś się w rolę Ewy Milwicz. Jakie masz w ogóle teraz emocje związane z tym, że ten serial no, miał już swój ostatni odcinek? Ciekaw jestem, jak to jest, wiesz, się tak rozstać z czym się związujesz na jakiś czas.
2: No tak, w zasadzie non-stop krążymy też tego tematu wcześniejszego, no ale to jest trochę o pożegnaniach też. Trochę takiej też czasami, no można by to i nazwać żałobie, no bo czasami jak się żegnasz już z projektem i wiesz, że no nie wiem, to jest zamknięta formuła i się do niej nie wróci, no to w jakimś sensie musisz się pożegnać z tą takim najbardziej dla mnie przynajmniej rozstaniem, które czuję najmocniej, jeśli chodzi o postaci, z którymi się muszę pożegnać, to jest jednak ostatni dzień na planie, bo wtedy, wiesz, zostawiam ten kostium, zmywam ten makijaż, po prostu wracam do swojego życia, bo jednak jak jestem w procesie tworzenia roli, to no to trochę jednak podporządkowuję swoją rzeczywistość pod to, no bo nie da się trochę inaczej, no szczególnie jak zdjęcia są wyjazdowe i po prostu sporo mnie nie ma w domu, to ja gdzieś tam żyję tym światem znacznie dłużej niż tylko w tym określonych godzinach na planie. Po prostu też się, wiadomo, przygotowuję, ciągle o tym myślę, rozkminiam różne sceny. Więc ten etap nagrywania i jeszcze preprodukcji, czyli wcześniejszych prób, jest taki super intensywny i nastawiony na ten proces twórczy i tworzenie tej postaci i wchodzenie w jej życie i po prostu trochę... ja nie lubię do końca tak zabierania postaci do domu, ale czasami to jest nieuniknione, jak jest się gdzieś po prostu na drugim końcu Polski i nie można wrócić do swojego domu, to wracam i po prostu czytam ten scenariusz, bo wykorzystuję po prostu ten czas na pracę. No więc to jest taki bardzo zintensyfikowany czas. No i sądzę, nie chcę, też się zżywa człowiek z ekipą, z innymi aktorami, po prostu to są takie obozy tylko dłużej trwające i bardziej intensywne, myślę, niż było to, jak się było dzieckiem w szkole, ale to trochę tak jest, że później po prostu ma się ten wspólny świat, w którym są określone przygody, które się przeżywa i później jakby wracasz do domu i się musisz z tym pożegnać. To właśnie to jest dla mnie. Ten ostatni dzień jest zawsze dla mnie taki bardzo, bardzo trudny, bo wiem, że tak fizycznie muszę to zostawić. No a w głowie to wciąż, wiesz, to badam, to ja nie jestem tutaj jakimś mądralą, który, wiesz, może się tutaj na ten temat jakoś doktoryzować, ja po prostu wydaje mi się, że to zostawiam, ale na przykład bywa, że po jakimś czasie na przykład wraca coś do mnie we śnie, na przykład jakieś coś, jakieś emocje albo jakieś napięcie mam nagle gdzieś, którego nie mogę rozmasować, ale jakieś takie rzeczy jednak się odkładają. I z tą Ewą myślę, że tutaj ten proces trwał dłużej niż zakładałam. Jednak mocno się odcisnęła we mnie ta postać. Mocno, bardzo ją przeżyłam. Ja w ogóle wchodząc na plan miałam problemy żołądkowe, więc ja też wyjątkowo fizycznie trudno przeżyłam ten plan, bo po prostu, wiesz, bolał mnie brzuch i mało, niewiele mogłam jeść. I po prostu, znaczy są sceny, w których pamiętam, że po prostu bolał mnie brzuch fizycznie. Więc wiesz, ja też po prostu po tym planie, gdzie też było dużo nerwów, które no, zawsze jest dużo nerwów, bo po prostu to jednak jest ta trema, więc ona też nie wpływała dobrze na mój brzuch. Więc ja potem też po tym ostatnim dniu, jak skończyłam, to po prostu trochę wychodziłam z tego i starałam się i dietę jakąś i właśnie jakoś tak zadbać o siebie. Więc to był bardzo, bardzo taki, no, intensywny proces, zarówno twórczy, ale potem też wychodzenia i takiego dochodzenia do siebie.
1: Pytam cię o to właśnie dlatego, że mój przyjaciel jest aktorem musicalowym, grał w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na przykład w Nędznikach, czyli Les Misérables, czy w Miss Saigon. I wiesz, i ja pamiętam, jak on to za każdym razem przeżywał, jak się coś kończyło, jak już był zielony spektakl tak zwany. I wiesz, no widać było ten związek z tą sceną, z ekipą, z całym tym w ogóle klimatem. I się zastanawiałem tak, czy wszyscy aż tak do tego emocjonalnie podchodzą?
2: Myślę, że tak. Myślę, że tak. No, na tyle, na ile ja, że tak powiem, rozmawiam z innymi aktorami czy twórcami, to myślę, że trudno nie traktować tego tak osobiście. I też na tym polega ten zawód, że jednak wchodzisz emocjonalnie w to i się angażujesz. No więc właśnie nawet jak na poziomie głowy tak starasz się sobie, ja gdzieś staram się tą higienę naprawdę zachować, no bo to można by zwariować, więc gdzieś staram się wciąż kontaktować ze samą sobą i ze swoim życiem i właśnie, no nawet na planie właśnie Piekła Kobiet, jak tylko miałam możliwość powrotu do domu, to starałam się wracać, bo żeby się kontaktować tak fizycznie nawet z tym swoim domem, pogłaskać swojego psa, spotkać się z ukochanymi ludźmi, bo to sprawia, że tak po prostu później, jak się kończy ten proces, to nie jest ci też tak trudno nagle wrócić i czujesz, że gdzieś dbasz ciągle tą swoją przestrzeń. To ja też staram się to robić na pewno. No nie wiem, jak ten twój kolega, bo spodziewam się, że on może tak cyklicznie też wraca do grania tego, tak? Czy on już też miał tak...
1: Znaczy, to jest też kwestia tego, że licencja się zakończy na przykład w teatrze, nie? To oznacza jakiś tam definitywny koniec dla danej wersji, czy też dla danej ekipy, nie? Dlatego też może być taki właśnie emocjonalny koniec właśnie tego.
2: No tak, no jest na pewno coś w tym. Jest coś, ma to coś taki smak rozstania. To myślę, że można to do tego porównać. Aczkolwiek pewnie im więcej się robi rzeczy, to też później trochę się człowiek może uczy tego bardziej, albo też są projekty, które po prostu bardziej więcej cię kosztują i takie, które trochę mniej. Aczkolwiek ja mam wrażenie, że wszystkie ja akurat jakoś tak przeżywam. Więc nie wiem, czy po prostu jestem tak skonstruowana, że się tak jakoś przywiązuję też ja do ludzi bardzo. Ale szczerze mówiąc też lubię to w jakimś sensie, bo wtedy życie dla mnie ma smak. Po prostu jeżeli coś mnie kosztuje, jeżeli mi zależy, no to wiadomo, że jakąś tam cenę trzeba zapłacić, a z kolei wtedy czuję, że otwieram serce, czuję, że po prostu jestem tu i teraz i że daję z siebie 100% i wtedy jakoś tak...
1: Bo robisz to nie dla innych też, ale dla siebie właśnie samej.
2: Tak, no właśnie to aktorstwo jest przeciekawe, jakby dlaczego to się robi. To też ja zrobię sobie za każdym razem, trochę staram się na nowo odpowiedzieć na to pytanie i za każdym razem ta definicja jest trochę inna w zależności od tego chyba, na jakim ja jestem etapie życia. Ostatnio właśnie akurat przy Piekle Kobiet miałam takie wrażenie, że to aktorstwo mnie niebywale uczy empatii, że właśnie ja jakoś tak, gdybym nie była w stanie przeżyć tego życia chociażby Ewy na ekranie czy innych postaci, to myślę, że byłabym uboższa o pewne doświadczenia, które powodują, że znacznie bardziej empatycznie potrafię spojrzeć na ludzi i na ich historię i nie oceniać ich tak łatwo i właśnie spojrzeć głębiej. Myślę, że to jest dla mnie jakaś taka wartość póki co, no jedna z najcenniejszych, które mi ten zawód daje właśnie, że wchodząc w historię ludzi i ich przeżycia, ich głębokie zranienia, trudne decyzje, szereg tego wszystkiego, co się składa na życie ludzkie. Jeżeli nawet ja nie mam takich doświadczeń w życiu, ale mogę się gdzieś spotkać z tymi uczuciami, to później jakoś tak po prostu empatycznie patrzę na ludzi. Ja chyba też nie wiem, po co się tu jest i po co się żyje. W sensie mam pewne wyobrażenia na ten temat i nadzieje z tym związane, ale jednak myślę, że gdzieś, gdybym miała powiedzieć, po co ja teraz tu jestem na tym świecie i po co to wszystko, to chyba właśnie po to, żeby też właśnie empatycznie patrzeć na ludzi i po prostu kochać ludzi takimi, jakimi są. Więc myślę, że to trochę daje ten zawód.
1: Ty też bardzo dobrze umiesz oczywiście obsłużyć swojego Instagrama, którego śledzę, rzecz jasna.
2: Naprawdę? Uważasz, że dobrze go prowadzę?
1: No słuchaj, na pewno lepiej niż ja, bo ja też na tych rzeczach nie znam.
2: No tak, wszystko zależy od punktu odniesienia.
1: A jeżeli ktoś robi coś lepiej ode mnie, to znaczy, że na pewno dobrze. Także wiesz.
2: To ciekawe.
1: Takie mam podejście. Nie, ale słuchaj, tak serio, bo wiesz, wstawiasz co jakiś czas tam zdjęcia z podróży, gdzie to tam sobie bywałaś.
2: Tak. Ostatnio
1: widziałem tam słoneczną Hiszpanię, dobrze mówię? Zgadza się?
2: Tak, wszystko się zgadza, tak. Właśnie te podróże dają mi takie poczucie, że nie do końca uciekam przed czymś, tylko bardziej poszerzam siebie właśnie, poszerzam swój światopogląd i właśnie poznaję ludzi i poznaję różne kultury, przestrzenie, że właśnie bardziej siebie pogłębia niż od czego uciekam. Ja mam przynajmniej takie wrażenie z podróżami i w ogóle też właśnie nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale w jakimś sensie chyba tak się czuję, że jestem gdzieś obywatelką tego świata i to, gdzie się urodziłam, jest konsekwencją po prostu moich rodziców, historii mojego rodu i tak dalej, jakiejś tam zbieżności, że akurat tutaj, ale ja jakoś tak niesamowicie się czuję w podróży, bo mam wrażenie, że właśnie mimo, że ludzi różnią różne kultury, języki, okoliczności, to gdzieś w środku jesteśmy tak bardzo podobni i bardzo mnie właśnie te podróże tak jakoś koją i tak właśnie powodują, że się czuję dobrze i że się czuję tak nieuwiązana w jakimś miejscu tak bardzo, tylko tak jakoś tak szerzej, że tak poszerzam się. Tak, i to na pewno jest teraz i zawsze był i jest nadal ważny element mojego życia i no nie wiem, co by się musiało stać, żebym z tego zrezygnowała.
1: Na twoim Instagramie poza tymi podróżami pojawiają się też często inne ciekawe treści, na przykład jakiś czas temu wstawiłaś swoją rozgrzewkę przed postsynchronami. Nagrywałaś ją w aucie. No wiadomo, ta rozgrzewka to jest konkret, coś, co też dobrze znam z warsztatów lektorskich. I tak się zastanawiam, jak często cię widzą na przykład inni kierowcy, kiedy wiesz, stroisz miny za kółkiem, bo to musi być też ciekawe. Bo czasem mi się przyglądają, jak ja sobie poćwiczę w aucie, wiesz, porozciągam trochę szczękę, to się zastanawiam, czy ja jakiś, wiesz, naćpany nie jestem, nie?
2: Ojejku, no tak, wiesz co? Pół biedy, jak jadę sama, bo mam wrażenie, że no, wtedy to się tak trochę czuję jak w swoim własnym świecie i się nie zastanawiam, co tam ktoś sobie myśli. Czasami mam tak, jak jadę na przykład na plan, albo gdzieś na jakiś wywiad, albo gdzieś coś i muszę się rozgrzać i na przykład jadę taksówką. No i wtedy się zastanawiam, jak to musi wyglądać i czy uprzedzić tego pana, który kieruje, czy panią, że co ja robię, tak? Bo nie wiem, ktoś nie mógłby pomyśleć, że nie wiem, albo coś się dzieje niedobrego ze mną, albo że jakieś znaki daje, nie wiem, bo naprawdę, że potrzebuję, no nie wiem, po prostu mam takie myśli, ale to jeszcze nigdy mi się nie zdarzało uprzedzić. Bo jednak się trochę wstydzę tego i tak nie wiem, ale staram się wtedy tak może trochę mniej ostentacyjnie, tylko bardziej tam sobie coś pod nosem i później gdzieś tam w parku często, na przykład przed castingiem to często w parku mnie można zobaczyć, jak tam się rozgrzewam. Ale jest to zabawne. No na pewno to musi śmiesznie wyglądać.
1: Powiedzmy tutaj tak, że ta rozgrzewka to nie jest tylko ćwiczenie dykcji na przykład, czy jakieś tam kląskanie powiedzmy, ale to jest ręczne rozgrzewanie całego aparatu mowy.
2: No tak, załączyłam cały filmik, więc...
1: Ćwiczenie różnych min też przy okazji, no bo wiadomo, te miny wychodzą naturalnie przy tym.
2: No na tym to polega.
1: No ja czasem naprawdę też jak sobie poćwiczę, mówię w aucie i ktoś mi się przyjrzy w korku, to myślę sobie, Jezus Maria, co się dzieje?
2: No ale co zrobisz? No nic nie zrobisz, po prostu jak chcesz się rozgrać, to musisz się rozgrać i tyle. Czasami właśnie myślę, że może za dużo człowiek myśli o tym, co ktoś sobie pomyśli, a prawda jest taka, że nikt sobie nic o tobie nie myśli, bo ciągle myśli tylko o sobie i tak to się kręci.
1: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Fajnie sobie pogadaliśmy o różnych sprawach.
2: Tak, mam wrażenie, że tak chaotycznie dzisiaj było. A może to dobrze, z chaosu się kosmos narodził.
1: Czasem trzeba chaotycznie, czasem zdecydowanie bardziej trzeba. Maria Kowalska była dzisiaj niezłą gościową Rock Radia. Pięknie ci dziękuję raz jeszcze.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: W składzie, co ja gadam w ogóle? W studiu skład jest taki, że jestem Kuba Kaleta i to mówię teraz, w tym momencie, ale ze mną jest również Marcin Chmiel. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Marcin Chmiel jest komikiem, improwizatorem i Marcin zwyciężył również pierwszy sezon programu Masz Minutę.
2: Tak,
1: wszystko się zgadza. Dobra, my zaraz będziemy oczywiście tutaj wyjaśnić, o co chodzi, ale Marcin również jest z wykształcenia prawnikiem.
2: Mam magistra.
1: No to jesteś tak. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, ale nie praktykującym w tym zawodzie, więc...
2: O tak? Naprawdę?
1: Tak, no tak, ale to nie ma żadnego znaczenia w tym.
2: Taka ciekawostka.
3: To nie jest ważne.
1: To nie jest ważne, no. No więc z wykształcenia prawnik, szachista.
2: Tak, czynny szachista od 7 roku życia. Można wręcz powiedzieć, że uzależniony człowiek, bo nawet teraz szykuje się do kolejnego turnieju, w którym będę grał, no i to chyba już w tym momencie jest rzecz, bez której żyć nie mogę.
1: Czyli człowiek uzależniony od bicia konia.
2: Można tak powiedzieć, bardzo klasycznie, notorycznie to
1: przepraszam,
2: słyszę.
1: Kurde, dobra.
2: Nie, to nie mam absolutnie, to już jest folklor, wiesz.
1: Tak, ja dobra, nie, bo to jest, wiesz co, to jest...
2: Jeszcze jest posuwanie damy, to jest
1: tak,
2: alternatywny.
1: Wiem, to fakt, ale wiesz co, ludzie, którzy nawiązują do oryginalnych nazwisk czyichś, myślą, że są super oryginalni w tych swoich żartach, a tymczasem osoba, której dotyczy ten żart na przykład, słyszy to milion razy. I ja, mając tę świadomość, po prostu staram się takich słabych żartów nie zasuwać. Myślałem, że tutaj zabłysnę, ale z drugiej strony to opamiętanie nie, przyszło o pół sekundy, wiesz, za późno. Tak jasne. No nie wiem, tak jak na przykład, wiesz, rozmawiasz z kimś, kto ma nazwisko Lewandowski, to mówisz, twój wujek jest znanym piłkarzem, a tak naprawdę nie.
2: Słyszałem taką historię w jakimś wywiadzie pana Andrzeja Grabowskiego, że on notorycznie słyszy panie Fertku.
1: To jest w ogóle bardzo znany motyw, tak, że Andrzej Grabowski... Nikt nie przewidział, że się Andrzej Grabowski pojawi w naszej rozmowie tutaj.
2: Ja też nie,
1: no, nie planowaliśmy
2: tak
1: tego.
2: Rzuciłem tą kartą.
1: Tak, ale dobrze, fajnie. Ja lubię te karty właśnie rzucane na stół, bo ja potem je rozgrywam po swojemu.
2: No to graj. Zobaczmy to.
1: Andrzej Grabowski to jest w takim środowisku aktorskim chyba aktor, który ma największy problem z tym utożsamianiem postaci, którą gra, z nim samym. I faktycznie, kiedy 20 parę lat temu Świat według Kiepskich wchodził na antenę, to przez parę albo paręnaście ładnych lat Andrzej Grabowski słyszał wielokrotnie na ulicy: o, panie Fertku, coś tam, na browara pana i tak dalej, no nie? I jeżeli mówimy właśnie o aktorach, którzy są utożsamiani ze swoją rolą, no to pierwsze skojarzenie to jest właśnie Andrzej Grabowski.
2: No tak, dokładnie. Ta forma w pewnym sensie, ona przykleja się do ciebie do tego stopnia, że zaczyna wpływać na to, kim ty jesteś, no nie? I rozumiem tą złość w jakimś stopniu jego, że był utożsamiany do tego stopnia z tą rolą.
1: Tak, zwłaszcza, że Andrzej Grabowski jest na przykład również aktorem teatralnym, tak? I w sensie, granie lumpa po prostu, który, wiesz, łoi piwsko, no to nie jest jego szczyt umiejętności.
2: Oczywiście, tak? Ja byłem w Teatrze Stu bodajże na jego monodramie, gdzie śpiewał piosenki Sergiusza Jesienina, to znaczy jego poezję w wersji śpiewanej, no i zobaczyłem, że to jest kompletnie inny obraz niż ten taki kreacja Fertka, która zresztą też była fajną satyrą społeczną. Ale...
1: Tak, dlatego, że w ogóle Świat według Kiepskich to jest taki tekst kultury wielopoziomowy, dlatego, że to jest oczywiście z jednej strony satyra na jakąś tam, powiedzmy, klasę robotniczą, powiedzmy, tak, czy w ogóle na nas Polaków, ale z drugiej strony tam jest też wiele innych poziomów nawiązań do różnych tekstów kultury, na przykład humor abstrakcyjny. Kurde, to nie miała być audycja o Andrzeju Grabowskim, nie Świecie według Kiepskich.
2: Natomiast, sorry, że takie tak.
1: Nie, ale spoko, ja to bardzo lubię.
2: Ale to jest jeszcze ciekawa rozmowa o komedii, dlatego że to, o czym mówisz, w komedii nazywa się mappingiem, czyli ten zabieg, który Świat według Kiepskich w wielu odcinkach stosował, polegający na tym, że mamy bohaterów i wrzucamy ich w jakieś konteksty. Nie jestem pewien, czy taki odcinek powstał, ale powiedzmy, że wrzucamy ich w Ojca Chrzestnego, wrzucamy ich w jakąś scenę z Biblii. Pamiętam, że kiedyś widziałem odcinek, który był inspirowany rosyjską literaturą, bo zaczyna się tak, że Ferdek wchodzi do tego kibla, który stoi na tym piętrze i znajduje książkę albo Tołstoja, albo już nie pamiętam jakiego autora, ale zaczyna ją czytać i widzi w głowie obraz rosyjskiej szlachty z XIX wieku. No i to wszystko jest w tej konwencji. I to jest właśnie mapping, kiedy wrzucamy bohaterów w taki inny kontekst, próbujemy pokazać ich świat, ale na przykład narracją biblijną, narracją Ojca Chrzestnego, każdą inną.
1: No to jeszcze w takim razie, wracając do głównego

0: początku naszej rozmowy, jesteś również autorem książki.
1: Tak.
0: O czym będziemy za czas jakiś rozmawiać. Natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę, jeśli chodzi o twoje takie stand-upowe doświadczenie, przynajmniej bazując na tym, do czego dotarłem na drodze wytężonego, pogłębionego researchu, to twoje doświadczenie stand-upowe jest stosunkowo niewielkie, ale przed stand-upem była improwizacja.
1: Tak, to jest prawda.
0: Powiedz mi w takim razie, jak długo improwizowałeś, zanim zająłeś się stand-upem?
1: W tym momencie impro, no to już jest u mnie jakieś 9 lat występów. Zacząłem w roku 2016. To znaczy, też ciężko określić, kiedy taki faktyczny start ma miejsce, bo pytanie brzmi, czy jak chodzisz na jakieś otwarte wieczory i próbujesz się skonfrontować z tym, czy jesteś, czy nie jesteś śmieszny, i to wszystko trwa. Czy w momencie, w którym jakby startujesz z występami i biletujesz te występy, czy to jest moment faktycznego startu? No takie moje pierwsze wyjście na scenę było w roku 2016, no i trwa do dzisiaj, bo ja do tej pory improwizuję, zwłaszcza z moim kumplem z duetu Amadeusem Cichulskim, z którym gramy regularnie w Resorcie Komedii. Natomiast no, tych występów było sporo i improwizacja dała mi podwaliny pod stand-up. Tak patrzę na to z tej perspektywy po latach.
0: A to jest w ogóle ciekawe, dlatego że może nie często, ale zdarza się tak, no powiedzmy, że często, tak przyjmijmy tutaj ten kwantyfikator, że właśnie ludzie, którzy zajmują się impro, później jakoś tak płynnie przechodzą do stand-upu. I mam tutaj dwa przykłady. Karolina Pańczyk na przykład.
1: Moja bardzo dobra koleżanka.
0: I kiedyś też była niezłym gościem i można sobie na rokradio.pl posłuchać rozmowy z Karoliną. To była bardzo fajna rozmowa. Ale na przykład również Mateusz Płocha, który też no, zajmował się improwizacją, a potem zajął się stand-upem. Akurat Mateusza nigdy nie poznałem osobiście, natomiast jestem wiernym słuchaczem podcastu, który współprowadzi, czyli Samca Beta.
1: Z Tomkiem Skrzypkiem, z tego co pamiętam. Czy to nie jest?
0: Nie. Samiec Beta to jest podcast, który prowadzi Mateusz Płocha oraz Szymon Żurawski.
1: A, Szymon Żurawski. Tak, no Mateusz jest bardzo fajnym człowiekiem, też świetnym komikiem i też ma ogromne doświadczenie improwizacyjne. No grupa, w której grał Improkracja, no to jest jedna z topowych polskich grup, więc jest takie przejście faktycznie dość często się zdarza.
0: I powiem ci, że właśnie chyba muszę jakiś pretekst znaleźć, żeby tutaj Mateusza ściągnąć.
1: Wystarczy jeden telefon.
0: No tak. To jest do zorganizowania. No dobrze. No dobrze, zresztą wystarczy jedna wiadomość na Facebooku albo na Instagramie. No hello, prawda? Jesteśmy w XXI wieku.
1: Tak, no Mateusz też jest bardzo fajnym gościem. Myślę, że będzie chętny, żeby być gościem też w studiu tutaj.
0: No i zrobiliśmy tutaj, wiesz, taki zaczyn, można powiedzieć, pod to, żeby tu... Mateusz nawet nie wie, że w tym momencie go obgadujemy.
1: Ja jestem jego emisariuszem w tym momencie, ale to, znamy się tak prywatnie na stopie koleżeńskiej. Graliśmy parę razy w różnych projektach.
0: No to w takim razie możesz mu przekazać, że w Rokradiu jest typek, który słucha Samca Beta.
1: O, no to przekażę.
0: I bardzo lubi. Bo ja słucham dwóch podcastów tylko w swoim życiu, dlatego że po prostu inne mi nie podchodzą.
1: Po prostu życie jest za krótkie na trzy podcasty.
0: Też. Nie, życie jest za krótkie, żeby odsiewać z tego podcastowego...
1: błota samorodki.
0: No... tak, nie chcę, żeby to zabrzmiało lekceważąco w stosunku do innych dobrych podcastów, których nie znam na przykład. Natomiast takie dwa samorodki podcastowe to jest Samiec Beta oraz Podcastex.
1: Też słyszałem, że jest bardzo fajny.
0: Polecam. Jeśli nie słuchałeś, to musisz zacząć.
1: No właśnie, ja też muszę poobczajać, bo z moim kumplem wspomnianym tutaj Amadeusem Cichulskim będziemy wznawiać nasz bardzo niszowy kiedyś, ale teraz pewnie z większą pompą rozkręcony podcast Amadeus and Chmiel.
0: Wiem, że prowadzicie, nie słuchałem. Szczerze się przyznam.
1: Nie ma problemu, bo mieliśmy dwuletnią przerwę, więc on dopiero będzie się wznawiał, ale jak coś, to się polecamy.
0: Dobrze, to jak się następnym razem spotkamy, to powiem, że przesłuchałem, bo faktycznie przesłucham. Dobrze, to w takim razie, jak zrobiliśmy taki przydługi wstęp, to warto w końcu przejść do pretekstu, pod którym się tutaj spotkaliśmy,
1: tak,
0: dlatego że od początku tego roku, od początku stycznia jesteś w trasie ze zwycięzcami pierwszego sezonu programu Masz Minutę, czy tam formatu Masz Minutę. Zanim o samej trasie, no to trzeba też wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, osobom słuchającym, hehe.
1: Lubię to subtelne hehe na końcu. Bardzo ładne.
0: Dziękuję. Czym jest format Masz Minutę? Format Masz Minutę to jest jeden z takich no, z formatów po prostu, i taka z dodatkowych atrakcji, która bazuje na konwencji stand-upowej. I Masz minutę, to jest taki talent show, tylko że dla komików.
1: Można tak powiedzieć, że to jest Mam talent dla komików. Nawet przyciski ostatnio jako rekwizyt zgadzają się trochę z tym, co dzieje się w prawdziwym Mam talencie. Jakkolwiek zabrzmiało to, jakbym teraz dyskredytował Masz minutę. Ale bardzo polecam każdemu z Państwa, kto słucha teraz tej audycji, obejrzeć sobie na YouTubie przykładowe odcinki. Format polega na tym, że jak nazwa wskazuje, wychodzi komik i ma minutę na scenie. Oceniają go 4 jurorzy. Jest to Mieszko Minkiewicz, Sebastian Rejent, Łukasz Kowalski i Adam Sobaniec. Dla tych, którzy interesują się stand-upem albo po prostu gdzieś tam obcują z komedią, no te nazwiska oznaczają całkiem spory status. Są to komicy z dużym doświadczeniem scenicznym, którzy występują wiele lat. Oni są jurorami tego występu, ale jest nimi także widownia zgromadzona w danym miejscu. Z reguły są to duże sale. Tam, gdzie ja grałem Masz minutę, był to klub Hybrydy. Myślę, że to jest jakieś 300 osób na sali, ale wiem, że na przykład będzie edycja w klubie Stodoła. I tam już chyba wejdzie 500 osób, więc widownia jest spora. Stres oczywiście tak samo. No i taki uczestnik czy uczestniczka wychodzi na scenę i ma minutę, żeby pokazać swoje żarty. Jak już skończy swój występ, jest rozmowa z jurorami, która trwa, no, z reguły troszeczkę dłużej, czasami nawet do 10 minut, jak się fajnie klei. I na tej podstawie później, na koniec samego odcinka, jurorzy przyznają różne nagrody. Nikt nie wie, jakie będą nagrody w danym odcinku. Czasami jest to trasa, czasami jest to występ, który będzie nagrywany. Czasami są to symboliczne nagrody, w stylu Adam Sobaniec kiedyś przyznał 50 zł, z tego co pamiętam, albo jakieś podziękowania. Absolutnie jest to dowolna forma. Natomiast można wygrać też trasę, no i to się przydarzyło mi i trzem innym osobom, mianowicie Kacprowi Sygule, Kubie Rafalskiemu i Kubie Nyczowi, z którymi już się testowaliśmy. Ruszamy właśnie w styczniu w trasę.
0: No to czas na kolejny żart, taki z niskiej półki raczej. Czyli jeżeli wygraliście we czwórkę format Masz minutę, to znaczy, że na tej trasie będą łącznie 4...
1: Każdy ma 15 sekund. Tak,
0: nie, 4 minuty po prostu łącznie będą.
1: Tak, a to tak hojnie, no, myślałem.
0: No bo każdy, no, każdy ma minutę, tak? No to wiesz, 4 minuty
1: ja
0: i koniec.
1: Ja już tak pańszczyźnia nie założyłem, że trzeba rozkroić ten torcik na 15 sekund. Dzień dobry Państwu! O, dzień dobry, do widzenia Państwu! Teraz przed Państwem Kuba Nycz. Wchodzi Kuba z gitarą, gra jeden akord i wychodzi ze sceny. Bo Kuba będzie robił muzyczny stand-up. To też specyficzna forma.
0: Ale tak nie będzie oczywiście, w sensie, że
1: Nie. Układ jest taki, że mamy po 25 minut. Jedynie Kacper Syguła, który ma prowadzić tą trasę, będzie miał też podobną ilość czasu, ale rozbitą pomiędzy nasze występy. Więc raz zrobi 5, raz zrobi 10 i tak sklei 25 minut.
0: No dobra, to biorąc pod uwagę, że w internecie są 2 minuty twojego programu tak naprawdę, tak? Dlatego, że są do obejrzenia 2 minutowe występy z różnych imprez, tak? Pod hasłem Masz minutę. No to bardzo mnie ciekawi, o czym opowiadasz podczas tej trasy Masz minutę.
1: O, jest kilka tematów. To też materiał, który dość sporo testowałem. Mam nadzieję, chociaż nie mogę tego jeszcze na 100% potwierdzić, że mniej więcej w połowie lutego pojawi się on już w wersji nagrania na YouTubie, na moim kanale. Będzie miał właśnie mniej więcej 20-25 minut. Będę opowiadał o moich studiach prawniczych, konkretnie o 2 wykładowcach, których nazwisk teraz może nie będę wywoływał, dlatego też nie chcę spoilerować, a poza tym boję się konsekwencji prawnych jeszcze póki co. A drugi temat, o jakim będę mówił, no to jest moja praca w dziale windykacji, w której spędziłem 2 lata. Bardzo specyficzny okres mojego życia, bardzo specyficzna praca, no i zauważyłem w tym komedię, więc stwierdziłem, że ubiorę to w materiał stand-upowy.
0: No dobrze, no to w takim razie możemy powiedzieć, że od stycznia Marcina Chmiela oraz Kacpra Sygułę, Kubę Rafalskiego i Kubę Nycza można zobaczyć na jednej scenie w trasie zwycięzców programu Masz minutę.
1: Dokładnie.
0: Wiemy już, że Marcin przed tym, jak zajął się stand-upem, zajmował się i zajmuje się cały czas impro. I powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego że no, impro zakłada, że nie wiadomo, co się wydarzy na scenie, prawda?
1: Tak, dokładnie.
0: A jednocześnie ludzie, którzy się zajmują impro, prowadzą warsztaty z tego impro, tak?
1: Tak.
0: No i teraz pytanie takie, powiedzmy, od laika.
1: Czy to nie jest piramida finansowa? Tak myślałem.
0: Nie tak chciałem ubrać to pytanie, natomiast pytanie brzmi, czy można się nauczyć? Czy można się nauczyć improwizowania? O.
1: Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że jak najbardziej. Ja wychodziłem na scenę z przekonaniem, że ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I dopiero reakcje ludzi uświadomiły mi, że może jednak mam. Było to dla mnie też takie doświadczenie, które zbudowało moją pewność osobistą. Nie mówię nawet, że sceniczną, bo zacznijmy od takiej osobistej, jeżeli chcemy wychodzić na scenę. Natomiast wydaje mi się, że każdy ma w sobie jakąś śmieszność i improwizacja pomaga to wydobyć. Dlatego, że, tak jak powiedziałeś, nie wiemy, co się wydarzy. Musimy być w momencie. Musimy cały czas reagować na to, co się dzieje. Brzmi to przerażająco, ale jak człowiek już złapie te pierwsze zasady, to daje to naprawdę kawał wyzwolenia.
0: Jaką cechę powinien posiadać dobry improwizator?
1: Musi być bardzo dobrym słuchaczem. Musi być wrażliwy na to, co do niego w danym momencie trafia jako jakiś komunikat. Dlatego, że jeżeli ktoś z Państwa nie wie, improwizacja polega na tym, że powiedzmy dwójka aktorów wychodzi na scenę i dostają jakąś sugestię od widowni. Z reguły pytają o miejsce, o relację, jaka ich łączy, na przykład rodzeństwo, na przykład sąsiedzi, o jakąś taką dowolną sugestię i na tej podstawie bez żadnego scenariusza tworzą świat od zera. Grają scenkę, grają scenki, to może być jedna bardzo długa scena, która jest całym spektaklem, to może być kilka szybkich scen, te sugestie mogą być brane raz, mogą być brane kilka razy, więc taka kluczowa rzecz, żeby to wszystko działało w momencie, kiedy nie mamy żadnego scenariusza, nie wiemy, co powiedzieć, to jest to, żeby słuchać uważnie, co wysyła do nas nasz partner, jakie sugestie wystawia, jak reaguje na nasze zdania i ta wzajemna forma, w której słuchamy się i tworzymy ten świat klocek po klocku, sprawia, że tworzymy jakieś obrazy, które często prowadzą do pięknych rzeczy. To jest bardzo satysfakcjonujące w improwizacji.
0: A czy miałeś do tej pory jakieś doświadczenia z heklerami podczas swoich występów?
1: Różnie się zdarzało, tak? Faktycznie było i nawet na improwizacji też byłem świadkiem niejednokrotnie. No, improwizacja jest sztuką, w której wiele rzeczy nie wychodzi, dlatego jest też dużo bardziej niszowa niż stand-up. Jest też w tym sensie, powiedziałbym, trudniejsza, że często jest tak, że jak wychodzę na jakiegoś open mic'a stand-upowego i mam 10 osób na widowni, no to stand-uperzy mówią, że to jest tragedia, a w impro nazywa się to sukces komercyjny, jeżeli chodzi o ilość widzów, co jest smutne i radosne jednocześnie, bo mamy większą swobodę, ale były takie występy, że na przykład byliśmy w grupie 7-osobowej i graliśmy dla 3 osób. To człowieka bardzo wyrabia. No a heckling pojawia się wtedy, jak przychodzi ktoś, kto nie spodziewał się, że w improwizacji rzeczy wychodzą, no i ma poczucie zmarnowanego czasu, straconego hajsu za bilet, tego typu rzeczy. Pamiętam, że raz nam pani krzyknęła, nie wiem, czy nie będzie trzeba wypikować, ja pierdolę, co to za gówno. Więc jak człowiek słyszy coś takiego, gdzie jesteśmy w ciszy, na przykład jak spektakl nie idzie, no to może mu się to odbić na własnej samoocenie.
0: Tutaj powinienem zrobić gwiazdkę tak naprawdę dla tych, którzy nie znają tego stand-upowego slangu, powiedzmy żargonu. Heckler to jest osoba, która utrudnia komikowi występ, na przykład jakimś dogadywaniem albo, no tak, no po prostu przeszkadza tak naprawdę.
1: Dokładnie.
0: No więc dobrze, to czy masz w takim razie sposoby na takich gagatków?
1: Najlepiej jest szybko wyczuć energię, jaka panuje na sali. Jeżeli taka osoba przeszkadza i ewidentnie sprowadza nas na złą energię, to najlepszym sposobem, żeby tego więcej nie zrobiła, jest na moment nakierować na nią spotlight, czyli po prostu wypunktować to zachowanie, zwrócić uwagę, że ona w tym momencie przeszkadza pozostałym. Jest to dość specyficzne i zależy od przypadku, prawda? No bo czasami się zdarza, że heckler powie coś, co pasuje do kontekstu, nawet rozśmieszy widownię. No i to jest koszmar komika, sytuacja, w której ktoś z widowni krzyknął coś i jest śmieszniejszy niż występujący. Trzeba się zawsze jakoś przed tym bronić. Ja staram się podchodzić do takich sytuacji zawsze z szacunkiem, ale też czuć tą energię, bo heckler tak naprawdę przeszkadza pozostałym. To znaczy, jeżeli próbuje wybić komika w trakcie opowiadania żartu, no to tracą na tym ludzie, którzy słuchali aktywnie i chcieli ten żart usłyszeć. Więc najlepiej wypunktować w tej sytuacji, że ktoś przeszkadza, odnieść się do tego, co powiedział. Z reguły jest tak, że ludzie są po stronie komika, dlatego że oni czują, że ktoś zaburza występ. Więc heckler przeważnie jest na przegranej pozycji od momentu, kiedy zaczyna, no ale może być to stresujące, jak ktoś słyszy właśnie obelgi pod swoim adresem.
0: No ale zdarza się też tak, że heckler jest po prostu pijany i do niego nie trafiają takie normalne argumenty, można powiedzieć.
1: No, to jest
0: tak?
1: Poważny problem, a najgorzej, jak pijany jest występujący. Nie wiem, czy widziałeś ostatni odcinek Masz Minutę, jaki się pojawił w internecie.
0: Jeszcze nie.
1: Z Mateuszem Soką, polecam każdemu, żeby zobaczyć, bo była to specyficzna sytuacja. No, trafił się pan, który występował pijany. I jurorzy mieli problem, bo on usilnie nie chciał zejść ze sceny. To jest nagrane. No i co w takiej sytuacji zrobić? No, przecież nie będziemy się mocować z typem, no nie?
0: Powiem ci, że nie ma lepszej zachęty dla mnie na 100% obejrzy ten odcinek Masz Minutę.
1: No właśnie, jak ktoś szuka dymów, no to tam też znajdzie, to też się zdarza na Masz Minutę.
0: Fajnie, fajnie, dobrze, to słuchaj, nie wiem, czy przesłucham twój podcast, ale akurat ten odcinek Masz Minutę obejrzę do naszego następnego spotkania.
1: Podoba mi się, jak zbudowałem cudzy kapitał w tym momencie. Nie no, chłopaki są super, polecam bardzo ich.
0: Nie, ale faktycznie masz tak, jasne, Masz Minutę oraz pokrewne formaty, to jest super rozrywka. Nie widziałem wszystkich, bo przecież wiesz, no, Samiec Beta sam się nie przesłucha, tak?
1: Oczywiście.
0: Ale jak tylko mam chwilę, to staram się nadrabiać te zaległości. Tak, w ogóle to ja nie powiedziałem też tego na początku, a powinienem powiedzieć, że twoja komedia, którą prezentujesz na scenie, to jest świetny kontrapunkt dla takiego stereotypowego postrzegania stand-upu, dlatego że mówi się o tym, my o tym też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ludzie, którzy na przykład nie przypadają za stand-upem albo go nie lubią, mówią, że a stand-up to jest, to są tylko żarty o s**niu i o waleniu koni i o tym, że moja dziewczyna jest głupia. I faktycznie no, trzeba przyznać rację, że część komików, tych takich no, powiedzmy bardziej zasięgowych, lubi poruszać tego typu tematy, wiesz, na scenie. No i też mówi się o tym, że zresztą no też nie bezzasadnie, że w stand-upie dużo się przeklina. A to, co ty prezentujesz na scenie, jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego i powiem ci, że kiedy ja oglądałem twoje występy, to bardzo mi się to podobało, bo to bardzo fajnie na przykład rezonuje z moją wrażliwością. Wiem, że to jest strasznie egzaltowane to, co powiedziałem teraz. Ale
1: dziękuję ci. Tak,
0: ale tak jest.
1: Bardzo mi miło.
0: No naprawdę, dlatego że to jest takie fajne, kiedy ktoś wychodzi na scenę i mówi bardzo ładną polszczyzną. Buduje też wielokrotnie złożone zdania. Dla mnie od razu taki właśnie komik jest znacznie zabawniejszy niż ten, co powie, kurwa, coś tam, wiesz, się ze sobą i tak dalej. I na przykład też, i ta forma podania, w ogóle nie wiedziałem, że tyle razy pojawi się w naszej rozmowie nazwisko Mateusza Płochy, ale on też, jak swój pierwszy występ wrzucił do internetu, to też to, co zwracało uwagę, to to, że on po prostu ma świetną dykcję i to wykształcenie aktorskie.
1: Tak, on jest dyplomowanym aktorem.
0: Tak, tak, lalkarzem dyplomowanym. To wiem z podcastu.
1: O,
0: no właśnie, widzisz, ja to wszystko wiem tutaj. Dobra, nieważne.
1: Nie, mam pytań do takiego.
0: Nie no, wiesz, po 115, czy tam po 100 kilkunastu odcinkach tego podcastu, tak, po przesłuchaniu ich...
1: Wiesz już, co robił 16 października 1999.
0: Tak, tak, tak, wiem, ile książek przesłuchał w 2023, przeczytał w 2023 roku, tak, wiem, ile razy był w Stanach, w ogóle to jest dziwne strasznie, ale tak właśnie jest. Wszyscy, którzy słuchają jakiegoś podcastu albo w ogóle są zaznajomieni z jakąś twórczością tak bardziej, no to wiedzą, no bo siłą rzeczy buduje się jakąś taką relację jednostronną z tymi, wiesz, no w tym wypadku podcasterami tak naprawdę.
1: Tak, trochę taki off-top, ale w improwizacji też bardzo często dowiadujemy się, że widzowie widzą wszystko. Właściwie tak jestem skłonny twierdzić, że w stand-upie tak samo, bo widz może mieć różny poziom skupienia, różny poziom intelektu, ale jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak on tak naprawdę może nie być świadomy, co oznaczają jego emocje, ale on wyczuwa na przykład fałsz, wyczuwa zdenerwowanie komika, jest bezbłędny w takim odczytywaniu reakcji, śledzeniu historii i no jest po prostu jak maszyna. Ludzie od razu wiedzą w improwizacji, że ci, którzy grają na scenie, o czymś zapomnieli, bo uruchają im się, jak grają na przykład historię, ale zaraz, to jest jego matka, czy to jest jego brat? Od razu wyczytują takie informacje, są bezbłędni w tym, więc też w jakimś sensie podcast jest bardzo podobny do tych form.
0: Tak, i podejrzewam też, że jeżeli ktoś na przykład słucha tych naszych podcastów w cyklu Niezły Gość, ja też często dzielę się jakimiś tam swoimi prywatnymi historiami, powiedzmy, i podejrzewam, że ludzie, którzy słuchają regularnie tych rozmów, które prowadzę, no to też wiedzą o mnie więcej niż bym się spodziewał, dlatego że ja czasem po prostu rzucam jakąś anegdotką, wiesz, z jakichś tam dawnych lat i potem o tym zapominam.
1: Tak, no. Właśnie nawet nie wiesz, jak bardzo to śledzi człowieka. Ja przecież w drugiej edycji Masz Minutę, to znaczy w odcinku finałowym, wspomniałem o tym, że jak wracam do domu, Mieszko mnie zapytał, co ja robię w domu, no to, że lubię sobie zjeść krakersy z musztardą i oglądać 1 z 10. I Mieszko powiedział, że on jest tak zachwycony, że rozważa rozwód ze swoją żoną.
0: Bo to była musztarda miodowa, dodajmy.
1: To była musztarda miodowa, łagodna. Pewnego razu jestem na jego występie w Warszawie i idziemy na backstage, a tam ktoś przynosi mu krakersy i musztardę mionową. I zrobiliśmy sobie zdjęcie nawet z takim połamanym krakersem na znak solidarności.
0: Super, fajne, no tak.
1: Ktoś
0: tak,
1: o tym
0: tak,
1: pomyślał, tak, bo tak. Ludzie to śledzą.
0: No tak, ale jest to faktycznie, to był charakterystyczny moment, też to zapamiętałem, kiedy oglądałem twój występ. Dobra, to domykając jeszcze...
1: No, no właśnie, wątek stand-upu.
0: Tak, znaczy nie domykamy wątku stand-upu, oj nie, nie. Wątek tego, jak istotna jest forma podczas występu, no to ja powiedziałem o Mateuszu Płosze nieprzypadkowo, dlatego że on nie tylko ma głos świetny, tak, i dykcję świetną, ale też pauzą gra na przykład podczas tych swoich występów. I w związku z tym, nawet jeżeli jego program nie jest, powiedzmy, jakby super śmieszny sam w sobie, to sposób podania sprawia, że to lepiej chwyta to, co on mówi. I podobnie jest, uważam, w twoim przypadku, dlatego że jeżeli, jak posługujesz się, wiesz, ładnym językiem i to, co mówisz, przekazujesz w taki, wiesz, powiedzmy, dystyngowany sposób, to mnie to od razu bawi. Nie dlatego, że się śmieję z ciebie, tylko dlatego, że po prostu świetna jest ta forma. To jest kontrast do tego, co robią, no może nie wszyscy, ale co robi wielu innych stand-uperów. O, to chciałem powiedzieć.
1: No bardzo ci dziękuję. No, wiesz, to jest mega złożona sprawa i no cieszą mnie takie głosy, chociaż też jest tak, że ja wychodziłem na scenę i miałem fundamentalne założenie, że to jest moja komedia. Mhm. Robię przede wszystkim te rzeczy, które w jakimś stopniu mnie bawią. I nigdy nie starałem się robić ją na siłę przeintelektualizowaną, nigdy nie wrzucałem tych słów, dlatego że uważałem, że to mi podkręci w jakiś sposób odbiór materiału. Po prostu na to wygląda, że chyba ja tak po prostu mówię, gdzie wydawało mi się, że mówię, kolokwialnie mówiąc, normalnie przez większość czasu. I też jak szedłem na pierwsze Masz Minutę, na którym się pojawiłem, to w momencie grania na scenie miałem takie przeświadczenie, że no coś tam może parę osób nie kupiło, ale raczej taki odbiór był średni tego występu. Dopiero późniejsza reakcja ludzi w internecie, a potem po drugiej edycji Masz Minutę, trochę zmieniła mi to postrzeganie. Ja do tej pory jestem zachwycony tym, że ludzie tak to odbierają. Chociaż ja też osobiście nie staram się robić tej komedii intelektualnej, dlatego że chciałbym zbudować jakąś postać albo próbuję w tym znaleźć jakiś nimb, do którego będę się odnosił. Po prostu taki jestem. Nie szukałem komedii o tej triadzie, którą tutaj wspomniałeś, czyli związki, sanie, seks, bo uważałem, że to po prostu nie są tematy bliskie mnie, jakkolwiek to nie zabrzmi. Chociaż ja oczywiście doceniam też komików, którzy potrafią to zrobić w śmieszny sposób, bo raz, że jest to temat bliski ludziom i on jest obecny, nie ma co go ignorować. Chodzi tylko o to, żeby to nie było tak, że słyszymy tą samą mielonkę po raz 116. Są już takie teksty i to mnie bardzo cieszy, że polska widownia, trzeba ją troszeczkę bardziej zaskoczyć. Ona nie jest zupełnie rozpieszczona, to znaczy jeżeli się im mówi żart w stylu ksiądz atakuje dzieci.
0: Atakuje dzieci, no.
1: Tak, użyłem.
0: Ksiądz gwałci dzieci, dobra.
1: Ksiądz gwałci dzieci.
0: Molestuje dzieci.
1: Gwałci je seksualnie.
0: Tak,
1: i
0: penisem.
1: W ogóle, penisem, no. Kutangą gwałci je.
0: Tak. Fajnie, no.
1: Ktoś mógł teraz włączyć audycję i słyszy, ksiądz gwałci kutangą dzieci.
0: Tak.
1: Co to za stacja, proszę państwa.
0: Gdybyśmy byli na YouTubie, to by nam to zdemonetyzowali, natomiast tak. Nie jesteśmy, więc mogę powiedzieć na przykład Adolf Hitler.
1: Tak? Adolf Hitler, ksiądz gwałci dzieci,
0: pedofilia,
1: w jednym zdaniu pedofilia. Ruch nie sanie, żyganie, tak. Wszystko naraz.
0: Tak.
1: I to będzie piękna recenzja niektórych występów. Nie? No ale właśnie chodzi o to, żeby to nie było łatwe. Mhm. Bo ludzie czują się urażeni przede wszystkim, jak mają taką myśl z tyłu głowy, to już? To jest ten żart? To po to wynająłem opiekunkę do dziecka i pojechałem tutaj z moją dziewczyną, z którą nie wychodziliśmy od półtora miesiąca, bo cały czas zasuwamy. Chyba mówi się półtora i ktoś...
0: Nie, półtora miesiąca.
1: Ja jakoś tak instynktownie mówiłem półtora i wydawało mi się, że jest dobrze, a ktoś mi zwrócił uwagę, że jest źle i mam to cały czas z tyłu głowy, jak mówię. Nie jestem pewien.
0: No, możesz powiedzieć też 1,5 miesiąca na przykład. No nie?
1: Ktoś od 1,5 miesiąca nie wychodzi ze swoją dziewczyną, a teraz nie wytrafię celowo. I przychodzi na występ i słyszy taki żart o ruchaniu przez księdza i ma takie, serio? To czekałem tyle czasu, ta historia trwała 2 minuty i ktoś mi mówi to jest przede wszystkim uwłaczające w komedii, jak ona jest leniwa. Nawet nie chodzi o te tematy, bo można w fantastyczny sposób opowiadać o związkach, o seksie i to jest jakoś... No na przykład Louis C.K. jest takim stand-uperem amerykańskim, którego lubię śledzić, bo zawsze mam wrażenie, że on jednak szuka czegoś głębiej w tych tematach i chociaż one dotyczą, on robi stand-up o pierdach, on robi stand-up o tym, że nienawidzi 7-letniego dziecka, które widzi, jak odprowadza swoją córkę do pierwszej klasy podstawówki i to są proste tematy, ale głębia jest w tym, co on konkretnie ma do powiedzenia, więc jeżeli to jest ksiądz rucha dziecko, no to wtedy faktycznie rozumiem, że widz może się zdenerwować i to też podzielam.
0: Niezłym gościem Rock Radia był Marcin Chmiel. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.